0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciał nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

krainy niepewności, mały wiary, krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez piękno.

ślub, że nie macie. W psalmach, litaniach, pieśniach, lamentach, w traktatach, wykładach, esejach, rozprawach, debatach, kantatach.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitnią zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszyną bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jedną, z to neznanią bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mouczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ste wyrosły na soli narodu mogo.

oczy, pozerajucoj w oczy lem. Prytul żenia waniczków,

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Łemkiwskiego Radia Lem FM beświduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20. Już mamy wieczór piatny, 11. dzień września 2026 roku. No i zaczynamy audycję Trzy Świty. Dneska mamy odcinek numer 1233. No i zaczynamy. Zaczynamy przez najbliższą godzinę z kusoczką budu na anteni. Puszczaty wam muzyku w różnych językach, w różnych muzycznych stylach, w różnych klimatach. No, dneska to tak, przez połowę programu to mam dla was pyrychtowaną muzyku, kotroj tworci nazywają się na bukwu A. No i właśnie słuchaliśmy perszu taką śpiwanku na początek. To była artystka Abiana z Afryki, z Gany. Dokładnie czuliśmy muzyku pidna hołowką Agba E. A teper posłuchamy dalsze na bukwu A. Alice, taki artysta z Albanii. To będzie śpiwanka pidna hołowką Nan, co znaczy mama. Pak puszczu wam z Finlandii artystu pidna z wyską Artu Viskari i to będzie śpiwanka pidna hołowką Sirpa. Zatim perednamy klimaty tak z Albanii, z Finlandii, no a pak, co no, wertam z dalszą besidą.

Skończyła się muzyczna przerwa. Drodzy słuchacze, trwa program Tryświty i besiduje wam Jakub Zygmunt. Przed chwilką słuchaliśmy fińskiej śpiwanki, której autorem jest Artu Viskar i utwirmał na hołowok Sirpa. Raniejsze pustyłem wam albańską śpiwanku artysty Alice. To była śpiwanka pod na hołowkom Nan. No i dobri, doskonali już znamy, jaka chneska jest data, 11 den września 2026 roku. I to ty chneszni den jest 254 dniom roka, prochody 37 tyżden, a do Sylwestra mamy jeszcze 111 dny. No i a jak idę pro dny, a dokładniej dołhist dnia, to już prawi sme z takim staną, że den jest równej noczy. Schicząc achneska był w Warszawie o 6.04, a zachid o 19.01. Den chneska mał dołhist 12 chodyn 57 minut. Chneska den był dłużej od najkorotszego dnia wróci o 5 chodyn i 15 minut, a korotszy od najdłuższego o 3 chodyny i 50 minut. Do osennej równonoczy mamy jeszcze 12 dny. No a teper produżajmy muzyczną podróż. Dalsze mamy tworciu, muzycznych tworciu na bukwu A. I była Finlandia, była Albania, to teper Islandia, Ashgeir, takoho artystu posłuchamy, to bude śpiwanka pidna hołówką Myndir, a pak bude na A, ensemble Auli z Latwii, posłuchamy folkowoho, muzycznoho kusoczka pidna hołówką Ozolini.

To był ansambl z Latwii. Słuchali ste śpiewankę Auli, pidnachołowką Ozolini. Rańsze pustył jem wam artystu z Islandii, to był Ashgeir i śpiewanka pidnachołowką Myndir. Chneska 11. września mamy riczniciu smerty bardzo ważnej persony człowieka, żeny dla rusyńskiego naroda. Chneska jest ricznicia smerty Justyny Maciaszowskiej, która rodyła się jak Justyna Kędziowa. Wrodyła się Justyna 27 marca 1931 roku

Kessel, Oria Byna. Jest to okres Stara Lubownia, a w Merła 11 toho wereśnia 2018 toho roka w Priaszowi. No i chneska mamy w osmu, liczny ciu jej smerty. Justynu Maciaszowsku pamiatamy jak rusynsku pysatelku z Priaszyłskoj Rusy. Napisała Justyna Weloch Knyżok, tak z gatunki u prozy, jak i Weloch poezji. No i przede wszystkim Justyna Maciaszowska tworzyła to tu literaturu w takiej chowirci swojego rodnego seła. Bo trzeba dopowiedzieć, że Oria Byna to nachodzi się bardzo na zachodzie już to tych terenów zaselenych Rusynami Łemkami. Je to, jak dobry tak kojarju z mapy, no i jeszcze barże na zachód, jak na premier Szlachtowa czy Jawirk. No i to warto pamiętać pro to tu osobu, pro Justynu Maciaszowską i może też właśnie zainteresować się jej twórczością. Dneska też mamy datu inczoj podii, którą na pewno dumate, no na pewno znate jakoj, ale to jeszcze nie budu prodążaty tej temy. Posłuchamy kus muzykę, a pak budu besiduwaty właśnie pro zamachy z 11 toho wereśnia 2001 roka. Poklasz to jeszcze prodążamy muzyku na bukwu A, peredwamy z Madziar Ensemble Au revoir, śpiewanka Majena Hołowok Sorgowi Rok, a pak posłuchamy ansamblu z Bliskoho Schidu, to bude ansambl Ała i śpiewanka Pidna Hołowką Jafe Einakim.

Tyrwat, program Tryświt, besiduje wam Jakub Zygmunt, skinczyła się muzyczna perwa. Słuchaliśmy dwóch śpiwanok, przed chwilką to była muzyka po hebrajsku. Dokładnie pustyłem wam ensemble Ała i śpiwanku Jafe Einakim. Rajsze słuchaliśmy madziarskiej muzyki ensemblu Au Revoir, śpiwanka mała na hołowok Sorgo Virok. No i drogi słuchacze, dneska mamy też ryczny ciu bardzo ważnej i poważnej i tragicznej podii z 11 września 2001 roku. Tołdy właśnie prochodyła taka seria czterech skoordynowanych terrorystycznych ataków, które były wedeny paramilitarną islamską terrorystyczną organizacją Al-Kaida proty Zjednionym Sztatom Ameryki. Wszystko prochodyło w rano 11 września w wtorek na terytorii Zjednionych Sztatów i to za pomocą uprowadzonych pasażerskich samolotów. Sprawdzamy tej katastrofy, tego zamachu. Były przedstawnik organizacji Al-Kaida, który opanowali samoloty, dokładnie cztery samoloty i skierowali je na wieżę World Trade Center w Nowym Jorku ta i na budynki Pentagonu. W każdej z grup napastników w każdym z samolotów z tych czterech był przynajmniej jeden z zamachowców, który znał pilotowaty samoloty, tak w zahale. Cilu zamachowców było skierowania samolotu na takie budynki, które są symbolem Zjednoczonych Sztatów, ich siły, ich mocy i zrobienia też za to masowych strat w ludziach i ciłoj albo poczasty destrukcji budynku. No i były uprowadzone cztery samoloty, ale tak, dwa to uderzyli w wieżę World Trade Center. Trzeci samolot wbył się w zachodnie kryło Pentagonu. No a jak idę pro czwarty samolot, to atak nie powiał się z uwagi na to, że pasażery bardzo takim oboronnym zachowaniem wykazali się na pokładzie samolotu. No i przez to zamachowci nie uśpili zaatakować. Prawdopodobno szło pro atak na biłą chyżu, na biły dom, no ale zawdzięki właśnie takiej obronnej postawie pasażerów to maszyna rozbyła się po prostu na pole w Pensylwanii. No i dochneska je to bars dochneska jest to bars często i sztoroka wspominana katastrofa, tragedia i która w żytelach Ameryki zrobiła wielką traumę. No i też jak skutek tej tragedii, też no, zmieniły się jakie procedury na premier na lotniskach. Precin teper mamy to ty kontrole bezpieki i różne inczy bardzo tak ważne, tak detalne procedury kontroli nielem na lotniskach, ale i na autobusowych, na żelaznicznych dworciach. No, po prostu trzeba było tak westy, tak reguły. Zatim, no może tylko pro to zamachy z 2001 roku, to już 25 roku, dneska mamy 25 roczny ciut tych tej tragedii, ale może już podążajmy z muzyką, posłuchajmy czochosy, a pak wosmu was na ekskursję do dalszej zakutyny świta, pojechamy do Ekwadoru. Ale poklasz to, przed wami Basia Giewont i śpiwanka Pidna Hołowką Gromnica w polskim języku, to bude śpiwanka, a pak po francusku poczujemy Benamazu i Pom, to bude śpiwanka Żatont.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści słowo imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurczynało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

To był Ben Mazur i Pom. Słuchaliśmy francuskiego duetu i śpiewanki pod nachołówką Żatont. A rańsze pustyłem wam polską artystkę Basiu Giewont i jej śpiewanku pod nachołówką Gromnica. Jakiem zapowił, beru was na małą ekskursję do Ekwadoru. Ekwador, no właśnie, jakbyście powili to po łemkiwsku. Jest to derżawa w południowej Ameryce, która nachodzi się nad spokojnym oceanem. Jest to jedna z czterech derżaw, jakie wozniknęły w rezultacie rozpadu Wielkiej Kolumbii w 1830 roku. Stolicą Ekwadoru jest miasto Quito, a besidują tam w tej derżawie po hiszpańsku, podobno jak i w okremnych południowoamerykańskich derżawach z wyjątką Brazylii, Gujany, Surinamu i francuskiej Gujany. W Ekwadorii żyje bliżej jak 17 milionów ludzi, a powierzchnia derżawy to 276 tysiaczy kwadratnych kilometrów i jest to kus mniejsze jak powierzchnia Polszczy. Ekwador w hiszpańskim języku to znaczy równek. No i właśnie z tej przyczyny tak nazywa się to ta derżawa. W pres Ekwador idą Andy, bars wielki i najdłuższy w oświti chirski chrbet. No i w Andach są wysokie chory, są i wulkany. Najwyższą chorą na terytorii Ekwadoru jest Chimborazo, ma je 3267 metrów nad morą. No ale w to tych chorach, jak i tyż na nyzynach, rosnę weloch lisił. I lisy porastają 40% powierzchni Ekwadoru. Nacjonalnym zwierzią Ekwadoru jest kondor wielki. A jak idę pro nacjonalne drewo, to jest to Quinchona pubescens. Możemy powiedzieć, że to jest chinowe drewo, chinowec, tak możemy perewesty, a właśnie po latynsku to Quinchona pubescens. Jest to taka roślina, która, no wychladę jak takie, to tropikalne drewo i rosnę ona tylko w Andach na obszarze od Wenezueli po Boliwiu. No i właśnie bars velo pubescens Quinchona, toho chinowcia, jest w Ekwadorii. Oczywiście pro Ekwador to jeszcze wieloch innych ciekawych faktów możemy możu wam peredaty. No i mam jeszcze paroch takich ciekawostok, ale to może na późniejsze. Lyszam, posłuchamy muzyki, perednamy muzyczna pererwa. Posłuchamy muzyku z Tajlandii. To będzie ensemble Karabao i śpiewanka Made in Thailand. A pak puszczę wam muzyku z animacji Chłopi, to będzie utwór pod nachołówką Zapusty.

skończyła się muzyczna przerwa. Słuchali ste dwóch śpiwanok. Przed chwilką to był utwór z animacji Chłopi. Tot muzycznej utwór mał na hołowok Zapusty. Rańsze słuchaliśmy ensemblu Karabao z Tajlandii. To była śpiwanka pod na hołowką Made in Thailand. Ale już leszamy Chłopił, leszamy Tajlandiu, wertamy do Ekwadoru. Ekwador to je bardzo ciekawa drżawa. Jak już jem powił, tam sud Andy. Przez ciu drżawu od północna południe idę tot Hirskej Hrbet. No i tam też sud wulkany. Na premier nachodzi się wulkan Cotopaxi. Nachodzi się win na południe od stolici Quito i jest jednym z najwyższych aktywnych wulkanów. W oświti maje wysotu 5897 metrów. Je naprawdę bardzo wielkim wulkanom. No ale też już jem wam zdradził, że to nie je, że jest incza jeszcze chora wulkani, która je wyższe jak Cotopaxi. Jest to chora Chimborazo. Ma je wysotu 6267 metrów nad morą i jest to najbardziej oddalona toczka od serdyny Zemly, a to z tej przyczyny, z toho względu, że to ta chora nachodzi się na Riwniku, a na Riwniku możemy powiedzieć, że dystans od powierzchni planety do serdyny planety, do jadra, jest najbliższy. Zatem no, na najwyższej chori na Riwniku, no to będzie najdłuższy tot dystans do serdyny Zemli. No, to jest taka bardzo już niszowa ciekawostka, ale jak jesteś zainteresowany właśnie geografią, to warto znać prototu choru Chimborazo. A jak idę pro tak może bardziej takie żywe ciekawostki związane z biologią, z żywym świtem, no to w Ekwadorii żyje bilszyst gatunkiu żab, jak sud woświti. No, tam jest tak wielo wilchoty, sud chory, sud nyzyny, za tym jest zliżne ciuwania krajobraziu, landschaftiu, no i za to te żaby to rosnut i żyjut przede wszystkim właśnie bardzo bohato i w wielkich czysłostach i też wieloch gatunkiu. Też żyjut w Ekwadorii netopiry. No ale netopiry to my znamy i z Polski, ale są też tak netopiry wampiry, które właśnie idiat krow. I trzy gatunki netopiriu wampiriu, jak w Zahali znamy w oświti, to właśnie był odkryty w Ekwadorii. Za tym tunelem możemy striczaty się z żabami w ekwadorskiej przyrodzie, ale i też z bars netypowyma netopiramy. No ale może już tylko to tych besit, tylko opowisty pro Ekwador. Posłuchamy kus muzykę. Przed wami połem kiwski w kińcy chnyska budularowy bracia. To bude śpiwanka dokładnie pid na hołowką, pid oblaczką.

Słuchali z ansamblu Dularowy Bracia, to była śpiewanka Pit Oblaczką. Przed przerwą skończył jem małą lekcję pro Ekwador, pro derżawu w Ameryce Południowej, która nachodzi się nad spokojnym okanem i je bardzo ciekawa Pit takim geograficznym, turystycznym tiszku z wschliadą. Drodzy słuchacze, mamy dneska piatnyciu i w piatnyci to tak w zahali idut tiż obzeraczy przyrody. Poklasz to, mamy jeszcze taki niski sezon, możemy powisty. Idut powtorinia poprzedniocho sezonu, ale to się kolesy skinczyt i pitkinec żołdnia wertajut nowy odtynk obzeracza przyrody. No, koli dokładni, to ja jeszcze wam nejem w syle powisty, ale może ty by ty pewny ma, że odkincia żołdnia to już w piatnyciu o 13 chodyni bude premierowy odtynok dalszej serii obzeracza przyrody. A proszę to bude byś da w najnowszym sezonie? To zas może już wam zdradyty, bo mam taką konkretną dumku, budu besidowaty pro geologiu. Ale nie budy to taka besida pro da jak konkretny geograficzny miścia, pro da jak lokalizacji, pro rezerwaty przyrody, ale budy pro teoriu. Może właśnie trzeba objasnyty łemkiwskomu, ale inny lem narodowy, czym je geologia, czym jest skała, czym jest minerał i czym są da jak geologiczne procesy. Zatem właśnie budu tak bardzo teoretyczni, ale z prymirami z Karpat, z Łemkowyny, z Polszczy, z Zachali, z Europy, tiż budu dilytysia. Tak, żeby to wszystko było w bardzo obrazowym, w obrazowej sposób wkazane, powidzene wam. No i przede wszystkim, żeby było ciekawe. No ale to tiłko reklamy obzeracza przyrody, przed nami jeszcze kus muzyki, połem kiwskiego Gosia Pałka, puszczam wam teper śpiwanku, pidna hołowką, chyla.

0: Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Moi drodzy słuchacze, słuchali ste śpiewank Pidna Hołowką Hylla. Autorką toho muzycznego utworu jest Gosia Pałka. I to też była poślednia śpiewanka w dzisiejszym odcinku Trzech Świtił. Przypomnę, mali smechneska odcinek numer 1233. Tylko smerazy już razem z Sewerianą i Demką byśduwali wam w wieczór po 20 godzinie od poniedziałka do piątnicy od września 2020 roku. Już bliższe jak 6 roki usmę z wami i poklasz to nicz nie zmieniać się. No i to wszystko na chneska, zatem dziękuję wam serdecznie za uwagę, żelam wam przyjemnej reszty wieczora, odpoczajte i majte dobry weekend z krasną chwilą, no w zachale de odkalna słuchate, de żyjete, no to, to ta chwila bude riżna. No ale to już wszystko, nicz bilsze, neby si duju, trymajte się, ostante zdrowy, spokojnej noczy i ahoj.
2: Jeden,
3: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
3: Jeden,
2: dwa,
1: trzy.
2: Na trzy głosy
3: w radiu
1: LEM FM.
2: Trzy świta.
3: Od poniedziałka do piątnicy
1: w roboczy dzień.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze, Łemkiwskiego Radia LMFM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy obzeracz przyrody. Dobry znate to tu audycję, dobry znate, proszę, to będę besida na pewno. No, pojechamy, pidemy, będziemy eksplorować do jaku krasną zakutynu. No, a dneska mamy 94. odcinek obzeracza i to znaczy, że jesteśmy tak w takiej serii, kole to besiduju pro liczne nacjonalne parki w Polsce. De chneska pojechamy do Drawińskiego Nacjonalnego Parku. Czujete proto to pierwszy raz? No, ja nie dywlu się wam, a to za to, bo faktycznie Drawiński Nacjonalny Park jest prawdopodobno najmniejszy znanym i najmniejszy popularnym poseret turystam nacjonalnym parkom w Polsce. No, kole w Tatrach, sztoroka, tam wandrują miliony turystów, tak, w Drawieńskim Nacjonalnym Parku sztoroka jest ich około 40 tysiaci. No właśnie. No i tady tam pojechamy sobie i doznamy się, co tam jest czudowoho. Pierwsze to musimy doznać się, gdzie znajduje się ten nacjonalny park. Dokładnie to na terenie troch województw lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. No i może też z tej przyczyny właśnie nie kojarzymy tamtoho uchla, nie kojarzymy tamtych stron, bo je daleko do wielkich miast z Drawieńskiego Nacjonalnego Parku. To park to jest właśnie taka północno-zachodnia zakutyna Polszczy. Nachodzi się na taki drawski nyzyni w kompleksie drawskiej puszczy. Południowa hranycia parku idzie tak paralelnie do Dzierżawnej Drochy nr 22. No a najbliższym takim wielkim miastom to jest Goziu Wielkopolski, do Kotroho je około 60 km. Drawiński Nacjonalny Park istnieje już nie od wczoraj, bo od 1990 roku, zatem już ma je bliższe jak 30 roków. No i poklaszto posłuchajmy muzykę, a pak budu wam besiduwate proto tu krasną krainu. Bilsze za tym leszam was na paroch minut i wertam piźniejsze.

Skończyła się muzyczna przerwa i wracamy do obserwacza przyrody Chneska. Budeme sobie chodyty po terenach Drawieńskiego Nacjonalnego Parku, który nachodzi się właśnie na Drawski Nezyni, która jest częścią urokliwego południowo-polskiego pozeria. Jest to północno-zachodnia Polska, przypominam. Park nachodzi się w samym sercu Drawskiej Puszczy i możemy tam zachopluwać się krasnymi landschaftami glacjalnych, sandrowych riwnin. W ciłosty tot park nachodzi się w basenie riki Drawy i od tej riki wziął też swoją nazwę. Takim głównym kruchostołpom toho parku są dwie riki, dokładnie Drawa i jej bardzo krasny dopływ płocizna. Płociczna. To te dwie riki płyną przez szeroki pas sandriu, który wozniknął z piskowykił, który wozniknął może nie piskowykił, a piskił, które były usypane przez wody tajajuczoho ledownika i to te wody spływały ku takiej dawnej, pradawnej pradolini, która nazywała się Toruńsko-Eberswaldzką pradoliną. Lasy, lisy na terenie parku zanimają 83% powierzchni. W bliższości są to buky albo duby z bukami, tyż dost wielo jest sosnowych boriu. 10% powierzchni parku to tyż ozera razem z totyma rikami. Ozer jest wielo, bo około 20, w to tym też nachodzi się tam takie ozero jak Czarnka, a najbliższym ozerom jest ozero Ostrowite. W parku nachodzi się 12 obszar stysłej ochorony, a jeszcze dookoła parku nachodzi się otulina, która ma powierzchnię 352 kwadratne kilometry. No i właśnie to te rośliny, dyke zwierzęta. No możemy tam stryty się z bardzo cudową przyrodą. Ku zbliższe proniu powiem po krótkiej przerwie. Posłuchajmy muzykę, a pak budu prodążaty.

Słuchate obzeracza przyrody. Chnecka sme w Drawieńskim Nacjonalnym Parku. W parku, w którym jest krasna rika Drawa, jest druga krasna rika Płociczna, no i jest Velochlisiu, Velochozer. No i każda zakutyna toho parku kryje w sobie dajaku zelenu, taką no ciekawą rzecz. I przyrodnicze bohactwo parku tworiat między innymi wielkie czysło gatunków roślin. Dokładnie 893 gatunki tracheofitiu, 186 gatunków mszakiu, 16 gatunków alg i bilsz jak 200 różnych roślinnych grup. W drawieńskich lisach to sosna dominuje, aż 80% lisnych, takich zalesenych obszar to właśnie sód sosny. Za nią mamy buk, który daje lisom bardzo cudową taką urodu, ale zanima tylem 9% terenu parku. Sód też duby. O, tak, dokładnie, ale ich jeszcze mniejsze jest, lem 3%. No i też możemy najty dajak bachnysty lisy, w których tak dominuje olsza czorna. No i też jest bereza, która rosne to tu, to tam. Możemy dozryty się oriabyny też w drawieńskich puszczach, ale już nie jest tak pospolita jak właśnie chocky, sosna, czy dub, czy buk. Tiż na zboczach licznych dolin rosną tak skupiny chraba. No, a jak idę pro zwiriata, to cycariów w parku jest veloch, dokładnie 51 gatunków. W lisach Drawieńskiego Nacjonalnego Parku no, żyją tak cycary jak jeleni, sarny, czy dyke swyny, ale i też możemy czasom dozryty się wandrujących przez teren parku łosi i żubry. Tiż dost wielka jest populacja boberiu i wydr. Niemało żyje tiż w tych lisach liszok, zajaciu, borsukiu i kun. No a czasem już tak eksperty to i dozrywają się rysił i wolkił. Zatem welo właśnie to tych dykych zwierząt żyje w drawieńskich lisach. No i to jest to wielkie bohactwo tej przyrody. No i właśnie Drawieński Nacjonalny Park jest tak dyki, ale to też zawdzięki temu, że bardzo mało jest to tych turystów tam, ale możemy tam przyjechać, możemy tam wandrować i możemy przede wszystkim eksplorować to tu przyrodę, to region za pomocą kajaka właśnie, bo po rici Drawi możemy pływać kajakom. I proto tu możliwość powiem wam bilsze o paroch minut.

i kraśni proszu do małocho kajakowocho spływu rikom Drawom w Drawieńskim Nacjonalnym Parku. No właśnie, bo kajakary, znaczy to te ludy, kotry pływają na kajakach, no to one są najbliższą grupą turystów w Drawieńskim Nacjonalnym Parku. No bo jest to ta możliwość pływania riką Drawą i to ta rika jest bardzo taka no krasna, dobra do spływania i też jest tam dost dobra, wielka oferta kajakowych spływił. Bo rika Drawa to ma swoje źródła na wysokości 150 metrów nad morą w dolinie Piaty Ozer niedaleko Połczyna Zdry płynie przez dwie geograficzne krainy, przez Drawskie

0: pierwszoho sicznia do 15 marcia i od pierwszoho lipca do 31 grudnia w chodynach od 9 do 19. Zatem możemy też zimą pływać tą riką. O kiłko ona jest pit ledom. Oczywidno, też są limity tak czysła ludy, które mogą probywać w jednym czasie na rici i w chraniciach Drawińskiego Nacjonalnego Parku jest to czysło 750 osób. Bilsze osób już nie będą mieć pozwolenia pływać riką. I to na terenie Ciłocho Parku, który mały nie jest. Też Rika Drawa na terenie Nacjonalnego Parku ma różny charakter. Pierwsze to jest taka spokojna. Pak kus już joj teczynia robi się takim skorszym. W takim skorym nurti no to pojawiają się też takie powalone dereła. To koryto Drawy tak płynę przez różne łuki i cały czas przez też lisy i jest bardzo krute. Ono też pity nad wysokie berechy takich szkarb. No i pitkinec to już taki skory prut Drawy zmienia się na takiej już leniwej charakter i już dno rik jest bardzo już tak porosnene, da jak ma pit wodnyma łukamy. Zatem to te kajakowe spływy Drawą w Nacjonalnym Parku to nie są takie jednolite, ale właśnie mają ciekawy, zmienny charakter i to też jest bardzo atrakcyjne dla wszystkich, dla turystów, dla kajakarów, dla lubitelów takich atrakcji. No i słuchajcie, kiedy macie czas, kiedy macie możliwość, to zaohaczam pojechać do Drawińskiego Nacjonalnego Parku. Mam nadzieję, że chneszny odcinek dał wam taką małą inspirację. I to wszystko na chneska. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję, że jesteście byli ze mną, żelam wam przyjemnej reszty dnia i zaohaczam też do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody, słuchania pro dalszy inczy nacjonalne parki w Polszczy. No i to wszystko, zatem ostante zdrowy, trzymajcie się i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Mam kiuski światy. Išojem po drodze z Łosiocha do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej zemli i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć mam tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię wyczuje. I choć jest święty, choć ty dalej mitru, a niebom nad tobą chmary żenut witry.

0: Dobry den, besieduje Paweł Małecki, Radio LEM FM. Dnes w Radio LEM FM oddajemy hołos ekspertom, profesorowi Andrzejowi Ziembi i pani profesor Oleni Dućwajfer, profesory Jagiellońskiego Uniwersytetu, który odniosł się do dopowiedzi profesora Halczaka, który maliśmy już możliwość w naszym radiu czuty. Na sami dopowiedzi, to ty dośledniki, nie mamy możliwości swobodnie się wypowiedzieć, w związku z czym poprosili nas o umożliwienie takiego komentarza dla was. Zapraszamy do wysłuchania.
1: To miał być odczyt czy wykład historyka. Tymczasem w tej całej narracji, którą pan dr Halczak zaprezentował, najmniej było roboty historycznej. Nie było w ogóle języka historycznego. Był pokaz nonszalancji metodologicznej, więc nic dziwnego, że byłem zbulwersowany. Może zacznę od terminologii. Uderzyło mnie to, że tutaj stosowano nazewnictwo, terminy współczesne nam do opisywania bytów rzeczywistości historycznej nieraz przed tysiąca lat. A przecież w ten sposób likwidujemy możliwość zrozumienia tego, co się przez te 10 wieków, dajmy na to, stało. Procesów, nie rozumiemy procesów etnicznych, procesów świadomościowych, przemian, rozmaitych modernizacji tożsamościowych, jakie się dokonywały w X wieku, i w XV, i w XVIII, i w XIX, i w XX. Jeżeli od razu stosujemy nazwę Ukraina, Rumunii, Rosjanie, to oczywiście historia przegrywa, bo brak tutaj jest terminów, które historia znała, którymi żyła i które ją kształtowały. Ruś. Gdzie się podziała Ruś? Przecież Ruś Kijowska, Ruś Karpacka, Ruś Czerwona, Rusini, Rusnacy. To są terminy, które musimy używać, opisując ludzi i ziemię i kulturę sprzed wieków. A dopiero w momencie, gdy pojawiają się na tej ziemi, w tej kulturze czy w tych kulturach, wśród tych ludzi inne nazwy, inne określenia, zaczynamy z kolei zastępować te starsze nowszymi. Odwrotnie robić nie można, bo to są ahistoryzmy. Za każdym terminem, za każdą nazwą, za każdym określeniem, które trwale zapisało się w historii, w dokumentach, w wypowiedziach ludzkich, kryły się sensy. I teraz, kiedy zamiast używać terminów historycznych i wskutek tego docierać do sensów historii, używamy współczesnych określeń narodowych, to po prostu depczemy tą historię. Nie wiemy, skąd się wzięli Łemkowie, skąd się wzięli Ukraińcy, skąd się wzięli Białorusini, bo wszystko to już istnieje, prawda? Więc cały ten dynamizm historii ulatuje nam w związku z fatalną robotą historyka, który nie jest w stanie doprecyzować, który nie jest w stanie użyć języka elastycznego, bogatego w znaczenia i wszystko prymitywizuje. Ten wykład był jednym wielkim pokazem symplicystyki, upraszczania, sprowadzonego do form tak prostackich, że aż mnie to zadziwiło, choć rzecz jasna pamiętam czasy, kiedy uproszczony marksizm triumfował na polskich uczelniach. Tutaj coś z tego właśnie jest. Te uproszczenia typowe dla dogmatu. Weźmy właśnie tą rzecz najważniejszą tutaj, dotykającą pytania o etnogenezę Łemków. Skąd się oni wzięli? Właściwie jest to pytanie analogiczne do innego, skąd się wzięli Ukraińcy? Jeden i drugi byt kulturowy wywodzi się z Rusi, z kultury ruskiej oczywiście. Ta kultura uległa, tak jak mówią antropolodzy, schizmogenezie, czyli podziałowi. Różne wątki z jedności kulturowej się wydzielały. Wydzielali się Ukraińcy w pewnym momencie. Wydzielili się też Łemkowie, Białorusini, Rosjanie. Jeżeli będziemy inaczej ujmować tę historię, że będziemy się kłócić i twierdzić, że Ukraińcy byli w IX wieku, w VIII wieku, bo gdzieś ktoś tam raz na 1000 kart zapisał słowo Ukraina w innym zresztą sensie, no to oczywiście niczego rozumieć nie będziemy. Druga rzecz, źródła historyczne. Nie można mówić o historii, nie cytując źródeł. Nie można mówić omownie. Coś pamiętam, coś gdzieś mi się widzi, chyba tak gdzieś ktoś napisał, jacyś uczeni pogrupowani w narodowości. No przecież tak się nie mówi. Nawet o stanowiskach badawczych one zwykle mają konkretnego autora. Nie ma nauki polskiej, ukraińskiej, nie, łemkowskiej czy francuskiej. Są konkretni ludzie, którzy takie czy inne tezy wymyślają i je prezentują. Tu tego też nie było. Znów było wielkie uproszczenie, generalizacja idąca wręcz w absurd. Źródła historyczne są nam potrzebne, żeby analizować je krytycznie oczywiście, bo one zawsze są w pewnym sensie przekłamane, w pewnym sensie prawdziwe. No, mają wartość taką, jaką ma nasza analiza źródłowa krytyczna, podkreślam raz jeszcze. I to dawno już wymyślono, to nie jest osiągnięcie naszych czasów. Historiografia, odkąd istnieje, zawsze te źródła analizowała. Nie można powiedzieć, że one nie mają wartości, bo nie są zgodne z ustaleniami jakiejś akademii, z dekretem jakiegoś uczonego. Uczony czy akademia musi się uporać z argumentem źródłowym. I to uczciwie, a nie na zasadzie dekretu. Jeżeli ktoś mówi, a tak pan Halczak powiedział, że kroniki średniowieczne są nic warte, bo zmyślają, no przecież to jest bezsens. Bez tych kronik czym będziemy dysponować jako historycy? Własną fantazją i wyobraźnią? Ten wykład był rzeczywiście popisem takiej fantazji, takim science fiction, taką równoległą historią, ale to nie była na pewno historia, historiografia. To nie był wykład historyczny. Zresztą odnoszę wrażenie, że pan doktor Halczak nie zdaje sobie sprawy, że kroniki, którymi my dysponujemy, były zredagowane, spisane właśnie w XII wieku, więc ta jego magiczna data, XII wiek, przed XII wiekiem wszystkie kroniki są niewiarygodne, jest po prostu dowodem ignorancji. Ten pan nie wie, że i ruskie, i polskie kroniki są właśnie XII-wieczne, z początków XII wieku, z przełomu wieku XI i XII. Oczywiście one zawierają jakieś wątki czasami fantastyczne, zgodne z konwencją literacką, ale pod tą szatą zewnętrzną kryje się treść. I dzisiaj mamy już obszerne doświadczenie, jak kroniki Kadłubka, kroniki Nestora i różne inne kroniki analizować, jak wydobywać z nich treść wiarygodną, a tego pan Halczak nie potrafi. On te kroniki po prostu odrzuca całkowicie, bo szkodzą jego wizji historii, przeszłości. No to niestety, ale taki historyk powinien być odrzucony, bo źródła na pewno nie. Chciałbym jeszcze wspomnieć o skandalicznej, moim zdaniem, organizacji dyskusji po tym odczycie. Nie rozumiem, jak prowadzący tę dyskusję, o ile się nie mylę, pan Trochanowski, mógł nas tak szantażować, nas to znaczy słuchaczy, że nam nie wolno mówić komentarzy, że możemy tylko zadawać pytania. No, to jest forma, która oczywiście ma za zadanie zablokować wypowiedzi krytyczne wobec tego odczytu, a te wypowiedzi musiały wybrzmieć, ponieważ odczyt, powtórzę raz jeszcze, był pełen rozmaitych błędów i pomyłek i niepoważny nawet. Demagogia, która potem też zabrzmiała w wypowiedzi znajomej pana Halczaka na samym końcu dyskusji, demagogia, która sugeruje, że jeżeli ktoś się różni w opiniach z referentem, no to jest zły, prawda? Bo wnosi jakiś konflikt, jakąś zadrę, jakieś nieporozumienie. No niestety, ale tak jest skonstruowana nauka, że muszą być różnice zdań i te zdania musimy mieć prawo wypowiadać, argumentować. Nie wolno nas spychać do rogu i mówić: proszę tylko o krótkie pytanie, bo jeżeli nie, to będę odbierał głos. A tu było kilka takich momentów wypowiedzi pana referenta, które by się domagały no właśnie dłuższej dyskusji. Kiedy mówił na przykład o znaczeniu pojęcia Wołoch i odnosił się do współczesnych dwóch narodów, mianowicie do Chorwatów i Serbów i sugerował jakoby Wołoch, to znaczy Serb albo Chorwat. No przecież to, przepraszam, jest zupełna pomyłka. Do dnia dzisiejszego istnieje taka etniczność w Górach Bałkańskich, która używa pojęcia Wołoch, nazwy Wołoch. Czasami stosuje się to określenie także do pewnych grup regionalnych, które potem weszły w skład narodu rumuńskiego. Ówcześni Wołosi, ci, którzy docierali idąc górami jako pasterze do interesującego nas terytorium, reprezentowali to stadium przemian etnicznych, które było obecne na Bałkanach nie dziś, nie w wieku XXI, nie w wieku XX czy XIX, ale XIV, XV, XVI. I ich charakterystyki kulturowe odnosiły się do specyfiki tamtych czasów, a nie dzisiejszych. Dlatego wszelkie porównania i twierdzenie, że Rusinów z Karpat dzisiejszych nie rozpoznaje jako swoich Chorwat i Serb, no to są po prostu absurdy, totalne absurdy. Wołoch, oczywiście to ten termin mógł znaczyć także ktoś mieszkający we wsi na prawie wołoskim, ktoś, kto prowadzi tryb życia pasterski, górski, ktoś, kto odznacza się cechami, jakie identyfikowano z Wołochami wtedy. To, przypominam, byli ludzie dosyć gwałtowni, obawiano się ich sąsiedztwa. Wsie spokojniejsze uważały sąsiedztwo wołoskie za niebezpieczeństwo. Tak czy inaczej, wszystkie te cechy odnosiły się do konkretnej grupy ludzi. Do konkretnej grupy ludzi. I dlatego to jest tak ważne, żeby tą grupę opisać, pokazać jej cechy kulturowe, rodowód, i wtedy dopiero możemy na bazie takiego opisu zastanawiać się, w jakim stopniu są oni przodkami dzisiejszych Łemków. Drugi termin, Rusnak, Rusin. Tutaj chcę przede wszystkim sprostować, że twierdzenie, iż to tylko wpływ słowacki, jest kolejnym absurdem i pomysłem pana Halczaka, zupełnie bezsensownym, dlatego że ten termin jest obecny tylko na Rusi Łemkowskiej, w przekazach, w źródłach. On jest obecny w wielu kronikach, dokumentach, wypowiedziach ludzkich, daleko na wschód i na północ, nawet takich, które powstawały pod Wilnem i dotyczyły właśnie Rusinów. Rusnak to jest odmiana terminu Rusin. Czy wpływ języka słowackiego, no nie wiem o istnieniu takiego języka w XV czy XVI wieku, więc ja nie mogę się na ten temat wypowiadać, może pan Halczak też tutaj jakąś rewelacyjną tezę posiada. Rusin to był termin, który mógł dotyczyć nawet nieetnicznego człowieka, nie ruskiego pod względem etnicznym. Rusin bowiem w tym czasie w państwie polskim oznaczał różne rzeczy. Zazwyczaj każda nazwa ma kilka sensów. Rusin to oczywiście nadal był człowiek etniczności ruskiej, ale Rusin to był także wyznawca kościoła wschodniego, a więc kościoła, do którego mogli należeć i Wołosi, należeli Wołosi i Rusini. Rusin to także był mieszkaniec regionu. Tutaj był Rusinem także i Polak, Niemiec, czyli łacinnicy także się nazywali Rusinami, jako mieszkańcy regionu zwanego Rusią, województwem ruskim, Rusią Czerwoną. Nazwanie Wołocha, który gdzieś tam mieszka w górach karpackich Rusinem, wchodziło w grę, gdy zauważono, że przynależy on do kościoła wschodniego, do kościoła, w którym właśnie Rusini dominowali, który był powszechnie nazywany kościołem ruskim w tamtym czasie. I jeszcze jedna sprawa, te śmiałe analogie czynione między zachowaniem osadników greckich z okresu po II wojnie światowej, a reakcjami społecznymi gdzieś właśnie w wieku XVI, XV czy XVII. Tutaj nie można, nie ma w ogóle przyzwolenia nauki historycznej na tego typu analogie. Ludzie są różni w różnych wiekach, ludzie mają rozmaite przyzwyczajenia, rozmaite wymogi, rozmaite doświadczenia i przeżycia, i to, że ktoś jest Grekiem i trafia gdzieś tam z nadmorza śródziemnego, przecież nie z Bałkanów, w Bieszczady i się tutaj nie aklimatyzuje, to nie znaczy, że przybysz z gór bałkańskich, właśnie pasterz wołoski, też by się tutaj nie zaklimatyzował. Bo to są zupełnie niesprawdzalne tezy, dlatego nienaukowe, bo każda teza naukowa musi być sprawdzalna. Musimy mieć sposób, żeby rozstrzygnąć na podstawie źródeł, czy ta teza jest prawdziwa, czy nie, czy jest słuszna, czy wątpliwa. A jak rozstrzygniemy tego typu tezę? Nie mamy narzędzi. To jest niemożliwe, dlatego one nie powinny być stawiane w ogóle. Mamy natomiast materiał źródłowy, który nam pozwala sądzić, że właśnie pasterze wołoscy z Bałkan idących świetnie się aklimatyzowali w Górach Karpackich. Właśnie oni je tak na dobrą sprawę dopiero kolonizowali, bo stały przez wieki wcześniejsze puste i ludność idąca z Europy Zachodniej czy z obszarów polskich tam właśnie sobie nie radziła. Czy Rusini sobie radzili? No, Rusini według wszystkich znaków na niebie i na ziemi, to znaczy dla historyka według wszystkich możliwych źródeł, przyszli za Wołochami. I z tego połączenia się dwóch etniczności wyrosła odmienność kulturowa, która sprawiła, że na tym fragmencie Rusi kijowskiej, w tym segmencie Rusinów, kulturowych Rusinów, podkreślam, niekoniecznie etnicznych, ta ruskość inaczej wybrzmiała, miała inne konsekwencje, przerodziła się w inną tożsamość. I jeszcze jeden szalony błąd prelegenta, mianowicie on najwyraźniej nie wie, kiedy się Unia Kościelna zawiązała, ustabilizowała na tym interesującym nas obszarze. Łączy Unię na Rusi Łemkowskiej z tym wydarzeniem, które znamy z podręczników, to znaczy z Unią Brzeską, 1596 rok. Ale przecież to jest potworny błąd. Diecezja przemyska, podobnie jak lwowska, przystąpiły do Unii znacznie później, pod sam koniec wieku XVII, na początku wieku XVIII. A więc do tego czasu nie było tutaj unitów poza nielicznymi parafiami. Byli prawosławni. I relikty tego prawosławia dzięki temu przetrwały do czasów austriackich. Przychodzili prawosławni, byli prawosławnymi. Problemy właścicieli ziemskich, jak biskup krakowski, z osadnikami tego typu, to były problemy z prawosławnymi, a nie z unitami. No więc jakby brak podstawowej wiedzy o przebiegu wydarzeń historycznych, które znamy, jak powtarzam nawet jeszcze z podręczników, na tym konkretnym fragmencie, który nas interesuje. Nie możemy przenosić tak automatycznie wiedzy encyklopedycznej, podręcznikowej, bo ona jest ogólna i może być nieprawdziwa właśnie w tym fragmencie. A tutaj ważna jest lokalność. Ważna jest analiza tych znanych nam trendów historycznych w tym właśnie miejscu. I jeszcze jedna rzecz, o której usłyszeliśmy na początku, mianowicie granice Łemkowszczyzny. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby rozpatrywać przemiany kulturowe na obszarze Rusi, nie w granicach jakiegoś państwa, kulturowe, terytoria kulturowe faktycznie kształtowały. A więc w tym wypadku, gdy chodzi o Łemków, o przodków Łemków, możemy opisywać zjawiska z północnej strony Karpat, równolegle z opisem zjawisk z południowej strony Karpat, bo to bez wątpienia jedna grupa etniczna. Ale nazywać tego Łemkowszczyzną to kolejny prymitywizm terminologiczny, ponieważ nazwa Łemkowie i Łemkowszczyzna nie jest obecna na południu. Tam jest obecna nazwa Ruś, Rusnak, Rusin. I ponieważ wiemy, że nazwa Łemkowie i Łemkowszczyzna jest też późna na północy, więc tym bardziej stosujmy nazwę historyczną, która łączy mieszkańców tych dwóch rozbitych przez granicę polityczną fragmentów jednego terytorium kulturalnego i wtedy będziemy mogli mówić językiem precyzyjnym i będziemy mogli rozumieć cokolwiek z tych procesów, jakie opisujemy. A jak narzucamy jakiś zupełnie importowany termin, nieobecny, nieznany źródłom po południowej stronie Karpat, no to tworzymy fikcję. Gdy już mówimy o narodowości badaczy, to jedna rzecz tam mnie też zaniepokoiła, nie wiem, czy to już było w odpowiedziach pana prelegenta, czy w trakcie jego wykładu, mianowicie ocena dorobku Romana Reinfusa. Ja jestem zbulwersowany, bo ona była taka jakby lekceważąca. Tymczasem to jest człowiek, no to oczywiście badacz polskiej narodowości, ale to jest człowiek, który ma kolosalne znaczenie dla badań nad Łękowszczyzną. Świetny etnolog, można mu pozazdrościć jego umiejętności badania kultury ludowej, kultury chłopów, kultury górskiej. Reinfus poza tym udokumentował kulturę Łękowszczyzny tuż przed tą katastrofą, jaką ona przeżyła w latach II wojny światowej i potem po wojnie do roku 1947. Gdyby nie badania Reinfusa, gdyby nie jego olbrzymi wysiłek dokumentowania kultury Łemków, to byśmy dzisiaj mało co wiedzieli o tym bardzo ciekawym i zasadniczym okresie, czyli o Łemkach na początku wieku XX. Trzeba mu być wdzięcznym, a nie uważać go za jakiegoś mitomana, tym bardziej, jeżeli takie lekceważące jakieś sądy na temat Reinfusa padają z ust człowieka, który ma fatalny warsztat badawczy. Reinfus tym się właśnie odróżniał od pana Halczaka, że miał wielkie wyczulenie, miał wielką umiejętność rozpoznawania stanów tożsamościowych. On pytał ludzi w sposób bardzo zręczny o ich odbiór, o ich przekonanie, o ich świadomość na temat własnej odrębności, tożsamości. Pytał ich, czy tamci to są nasi, wasi, czy też nie. I oni odpowiadają, nie, tamci to już są inni. W ten sposób, albo tamci to są nasi. W ten sposób on wytyczał mapę ludzkiej tożsamości na Łękowszczyźnie. Wytyczał granice świadomości etnicznej i wytyczał wewnętrzne podziały tej świadomości, bo nie ma nigdy takiej grupy etnicznej, która by się nie dzieliła jeszcze na jakieś mniejsze regionalne odmiany lokalnej ojczyzny. A więc Reinfus to bardzo inteligentny badacz i Reinfus to badacz, któremu zawdzięczamy fundamenty współczesnego łemkoznawstwa. Bez niego by tego łemkoznawstwa nie było. Byłyby właśnie takie mity i podania i fantazje w stylu pana Halczaka. Jeszcze jest kwestia pojęcia narodu, narodowości, tożsamości narodowej i geneza różnych tożsamości narodowej w tej części świata, czyli w Europie. To nie jest tak, że wszystkie narody mają tą samą genezę, pochodzą z tego samego czasu, wszystkie się ukształtowały w tym samym momencie, nie wiem, może w raju jeszcze, w czasach biblijnych. Narody mają swoje początki, swoje trwanie i swój koniec. Naród żydowski żyje dłużej niż naród polski. Naród polski żyje dłużej niż naród ukraiński. Z tym trzeba się pogodzić. Tu nie można mówić, że jeżeli nie było Ukraińców, to nie było też Polaków. To takie pompatyczne stwierdzenie padło. No, ono jest śmieszne, ponieważ dobrze wiemy, że kształtowanie się narodowości polskiej pod tą właśnie nazwą, podkreślam, pod tym terminem, nie pod jakimś innym, poprzednim, tylko pod tym terminem, zaczęło się w wieku X. Nie wcześniej, tylko w wieku X. Wcześniej nie było Polaków i byliby to niemądrzy uczeni, którzy by chcieli twierdzić, że opisywać rzeczywistość archeologiczną, używając terminu Polak, dlatego że dzisiaj tutaj na tym obszarze mieszkają Polacy. I podobnie nie jest mądrze, jest raczej śmiesznie nazywać Ukraińcami mieszkańców wsi karpackich tylko dlatego, że byli wyznania prawosławnego w wieku XV czy XVI. Oni byli Rusinami.

w powołaniu na pewne obszary, sposoby działania, zachowania, dowodzenia i budowania wiedzy, poglądów, przeświadczeń, jakie są obowiązujące w środowisku naukowym. Ponieważ ja z tym środowiskiem się utożsamiam, miałam bardzo dobre szkoły metodologiczne i szkoły badawcze, dobrych mistrzów i nauczono mnie i szacunku i odpowiedzialności wobec materiału, którym dysponuję i przede wszystkim ukazywania tego materiału i pracy właśnie z źródłami, z tekstami, z bezpośrednimi, zależnie od tego, jaką metodologię stosuję, świadectwami, jakimi dysponuję i operowania tymi świadectwami tak, żeby to był dyskurs naukowy, a więc jakiś logiczny wywód, gdzie można istotnie ukazać, że jeżeli mam jakąś koncepcję, to do tej koncepcji doszłam taką, a nie inną drogą, pokazując pracę metodologiczną, jak dane źródło, dany tekst doprowadza mnie do określonego poglądu czy do stanowiska. Przy całej swojej pracy nad literaturą łemkowską XIX-wieczną ja przekopałam setki tekstów, które w bogaty sposób cytowałam, ukazywałam je, jak one mówią i wtedy moja interpretacja mogła być konfrontowana z żywym tekstem, który tam istniał i dla mnie to jest jedyna metoda pracy, która pokazuje jakby można tak powiedzieć sposób dyskursywnego dochodzenia do pewnych wniosków, które mogą być krytykowane, mogą być zmieniane, ale oczywiście trzeba mieć jakieś metody. W przypadku pana Halczaka nie pierwszy raz, bo mówię, to już jest trzecie takie doświadczenie, nie ma tego sposobu odwoływania się do źródeł. Ja na własny użytek, ponieważ zadałam pierwsze pytanie o metodologię, to pytanie wobec pana Halczaka zawsze będę powtarzać. Ja tę metodologię bym określiła metodologią objawienia. Ona jest dosyć charakterystyczna, może nie aż tak drastycznie, w różnych tekstach, które spotykałam jeszcze w szkole radzieckiej, że po prostu się twierdziło, a tu nie było podstawy, na jakiej podstawie się coś twierdzi, po prostu się oświadczało. I taka wiedza byłaby do przyjęcia, dlatego zapytałam o to, jakiego typu jest to wykład. Pan doktor habilitowany Halczak przedstawił się tytułami tutaj i wykład był przedstawiony jako naukowy. Dla mnie to było najbardziej niepokojące, ponieważ jak mi jakaś osoba przedstawia, że miała objawienie i czegoś doświadczyła i doznała i widziała, to ja traktuję to jako wiedzę objawioną. Jak ktoś posługuje się mitami i mówi, że są takie wiary, przeświadczenia albo wiedza intuicyjna. Nie jest tylko wiedza dyskursywna, natomiast ten pan bardzo wyraźnie powoływał się na wiedzę dyskursywną. Mało tego, słuchacze, o których powiedział, że nie są wyrobieni, oni bardzo w to wierzyli, czyli jakby przyjmowali, ponieważ tutaj istniały tytuły, którymi to było przysłonięte. Natomiast jeżeli ja w tym przypadku spotykałam się z szeregiem różnych, można tak powiedzieć, absurdów. Absurdów, które pan doktor habilitowany Zięba pokazał ogromną ahistoryczność, ale też można powiedzieć w tym wnioskowaniu, że ktoś kogoś rozpoznał jako społeczeństwo, no to jest jakiś fenomen metodologiczny, który nie wiem w dziedzinie jakich nauk się może rozwijać i jak to jest badane, ale jeżeli bym miała badać rozpoznanie, przypuśćmy jako psycholog, to bym stosowała pewne metody czy statystyczne, czy jeszcze jakieś inne, które by mi pokazywały, że coś się sprawdza, coś jest, a sprawdzenie na nazwisku, że ktoś powiedział, że Halczak to jest nazwisko tatarskie, dlatego się rozpoznał z Tatarami, no to jest bardzo niepoważne, ale oczywiście czasem wyobraźnię buduje. Ja w takim razie bym powiedziała, dlaczego moi przyjaciele Tatarzy nie rozpoznali we mnie swojego pobratymca i mogła też bym na takiej zasadzie dowodzić, że nie ma czegoś takiego, bo oni akurat nie rozpoznali. No oczywiście wiemy, że to jest absolutnie absurdalne, tak jak absurdalne były tezy, które już i wcześniej były objawiane, typu Łemkowie we wszechświecie. Oczywiście takie zarysowanie tytułu bardzo wyraźnie pokazuje te brak granic, można by tak powiedzieć, brak granic zakresu logicznego myślenia do pytania, jeżeli we wszechświecie to teza, bo do niej to miało zmierzać, dlatego jakby manipulowanie różnymi niby źródłami, ale bez braku pokazywania konsekwencji wywodzenia danej tezy z tych źródeł powoduje, że są tylko
pewne twierdzenia. Więc twierdzenie główne Łemkowie w tamtym referacie było takie, że Łemkowie nie mają żadnych szans, żeby cokolwiek własnego stworzyć, tylko muszą się przyłączyć do Ukraińców. Więc pytanie się nasuwało, a na Marsie czy jest rzeczywiście tak samo? No bo jeżeli aż tak się zarysowuje, niefrasobliwie można by tak było powiedzieć, ten zakres działań. I mnie osobiście dotyka najbardziej nie to, że ktoś głosi propagandę, bo z propagandą mamy wiele do czynienia,

Ktoś głosi propagandę pod hasłem naukowego referatu. To jest jakby dla mnie najbardziej dotkliwe jako osoby, która bardzo jest przywiązana i serio traktuje swoje badania naukowe i badania nad Łąkowszczyzną także, bo one w większości w tym kierunku zmierzają. Natomiast co się działo tutaj? Próbowano z reguły, z góry jako rzecz pierwszą i początkową, to przez samego początku prowadzącego, zresztą później dołączył się do tego sam referent, zdegradować moją pozycję jako naukowca. Nie dlatego, że ja zachowałam się niemetodologicznie, czy postawiłam pytanie, które zupełnie jakby nie odbywało się z tej przestrzeni, tylko dlatego, że powiedziano, że ja należę do określonej opcji czy orientacji, jakby to cokolwiek miało, czy powinno mieć, bo się okazuje, że to jednak w pewnych przypadkach ma wpływ na to, w jaki sposób się bada i w jaki sposób się dowodzi pewne rzeczy. Natomiast ja się z tym nie zgadzam. Moja orientacja poglądowa, światopoglądowa jest pewnym obszarem, który nie dotyczy metodologii badań czy sposobu, w jaki sposób uprawiam naukę. Oczywiście może to generować obszary, którymi się zajmuję, może to generować pewną dociekliwość, dostępność do źródeł, bo znam język, przypuśćmy, ale nie zwalnia mnie to jakby z obowiązku rzetelności metodologicznej i wiarygodności cytowania źródeł i powoływania się na nich. Dlatego próba zdegradowania mnie takimi jakby sposobami już pokazywała wyraźnie, że to nie chodzi o jakieś naukowe tezy czy dyskusje w świecie naukowym, tylko dyskusje oponentów jakby pewnych poglądów. Idąc dalej, nawet usłyszałam, że w Petersburgu inaczej uczą, czyli w zasadzie tutaj było to sugerowanie, że moje poglądy, czy generalnie myślenie o Łemkach jako o etnosie, który kształtuje się emancypacyjnie, co rzeczywiście z badania tekstów, z pokazywania właśnie kształtowania się literatury XIX-wiecznej, później międzywojennej i tak dalej, wynika, że taki trend jest. Ja to mogę różnymi tekstami jakby udowodnić, pokazać, ale zakładanie, że tylko takie myślenie może się wytworzyć w Moskwie czy w Petersburgu, czyli pod wpływem jakichś wrogich sił ideologicznych, które działają w przestrzeni napięć ideologicznej, konkurencji ideologicznej, pokazują, że tu się nie dotyka nauki. Że nie dotyka się nauki jako takiej, tylko dotyka się rzeczywiście manipulacji czy konkurencji ideologicznej, gdzie ktoś kogoś jakby tutaj ruguje przez to, że pewne poglądy się głosi jako mające prawdę, niepodważalną prawdę, i to jest rzeczywiście indoktrynacja, to jest rzeczywiście ideologiczne podejście do kwestii. I ja o szczegółach, których oczywiście bardzo wiele tutaj można wskazać, dyskutować nie będę. Pokażę cały charakter działań takich, które pod hasłem wykładu naukowego mają kształtować pewną określoną propagandę. Powiedzenie, że to jest dla ludzi prostych, nie naukowców, jest tym bardziej tutaj wskazujące na taką ingerencję ogromną wobec osób, które nie mają może tej broni, można tak powiedzieć, faktograficznej czy metodologicznej, którą są w stanie zbudować jakiś dystans do tego typu poglądów. Więc to jest rzeczywiście taka indoktrynacja, która się w ten sposób dokonywała i dla mnie nie ma zgody. Jeżeli to jest działacz, ja wyraźnie zapisałam, czy pan tu przyjechał w charakterze działacza, który będzie indoktrynował grupę, czy pan przyjechał wygłosić wykład naukowy, bo to jest zupełnie różne sytuacje, ponieważ różne wiece propagandowe, spotkania polityków i tak dalej, medialne przekazy są i dokonują się, natomiast świat nauki, tak mi się przynajmniej wydaje, tak to wierzę, zobowiązuje do pewnych rygorów, do pewnych zasad myślowych i do pewnej uczciwości w prezentowaniu tego materiału. Ja, gdybym rzeczywiście miała możliwość zadawania pytań i gdyby mi to umożliwiono i bym wiedziała, że te pytania znajdą odpowiedź, bo moje pierwsze pytanie po prostu nie znalazło odpowiedzi, to zapewne bym postawiła prelegentowi pytanie, czy rozumie Łemkowszczyznę, którego to termin używa w charakterze etnograficznym czy w charakterze etnicznym, ponieważ on też absolutnie te kategorie jakby tutaj nie rozróżni, dlatego że opisy etnograficzne posługujące się tym terminem istotnie sięgały części na obszar południowy, opisując jako obszar kultury ludowej, etnograficznej, i te pojęcia były tam stosowane. Natomiast w znaczeniu etnicznym, kiedy ukształtowała się świadomość pewna, jaka odnosiła się do tego terytorium i używała tego terytorium do budowania konceptów wspólnoty, która się wyróżnia tym i owym i właśnie tymi elementami kultury ludowej również się posługiwała, no to
trzeba też pokazywać, jak te kategorie inaczej się kształtowały. W tym przypadku pan Halczak, jak przypuszczam, najprawdopodobniej nie zdaje sobie z tego sprawy, z rozróżnienia, że te terminy były stosowane i do opisów etnograficznych, i już do kategorii tożsamościowej, czyli do kategorii etnicznej, a więc właśnie pojęcia ułemkowi, ułemkowszczyzna w znaczeniu takim, które ukształtowało pewien światopogląd, sposób myślenia i rozumienia samego siebie, co jest kategorią inteligencką, zbudowaną przez inteligencję i przez właśnie pewne projekty tożsamościowe jako takie. A druga kwestia, już tu pan doktor habilitowany Zięba to troszkę poruszył. Dla mnie zawsze było szokiem przy takich spotkaniach, konferencjach międzynarodowych, i w zasadzie ja to tylko słyszałam z ust ewentualnie badaczy, którzy przyjeżdżali z Ukrainy. Jest to pewien fenomen. Nauka ukraińska tak twierdzi. Ja jakoś nie umiałabym kategoryzować. Owszem, można określać, że na Zachodzie, czy źródła, które powstają gdzieś w Anglii i tak dalej, większa jest tendencja taka czy owaka, ale zwykle się powołuje na danego badacza, na danego naukowca i nie dzieli się nauki kategoriami narodowymi, ponieważ że to rzeczywiście pokazuje, że to jest ideologiczne spojrzenie, a nie metodologiczne. Pewne metodologie obowiązują niezależnie od granic geograficznych i zwykle ja nigdy, trudno by mi było powiedzieć nawet, jaką ja naukę reprezentuję. Jestem wykształcona na Uniwersytecie Jagiellońskim, mam określonych swoich mistrzów, prowadzę swoje badania w oparciu o określone źródła, stosując metodologię, przypuśćmy, jakie też powstały, czy więcej się rozwijają w świecie zachodnim, przypuśćmy amerykańskim, ale zawsze się powołuję. Na jakiej podstawie, na jakiej bazie, w oparciu o jaką teorię pewne swoje tezy konstruuję. Dla mnie to jest oczywiste i do głowy by mi nie przyszło, żebym ja formułowała pojęcie, że to jest według stanowiska jakiejś nauki. Dla mnie to też jest jakby totalne niewyczucie, niespójność, można by tak powiedzieć, ze światem naukowym tego typu poglądów, że istnieją narodowe nauki. Ja rozumiem, na czym to polega. Działanie pewnych tez, mitów, propagandy, która musi przebić określone światopoglądy właśnie narodowe, ale to się robi innymi metodami, bo oczywiście każdy badacz ma prawo swoje poglądy czy swoją pozycję narodową jakoś mieć, ale to musi robić metodami, które są tak zwane naukowe, a nie metodami, które są tak zwane narodowe. Więc z tym też jakby się nie zgadzam i uważam, że to jest też jakby duże nieporozumienie między nami, że całkiem innym językiem operujemy, ponieważ ja oczekuję czego innego od badacza, a nie tego, że on prezentuje jakąś tam opcję narodową, znaczy prezentuje w nauce, ponieważ mówię, kwestia poglądów indywidualnych to jest zupełnie jakby inna historia. I z tych poglądów pewnie i sposoby myślenia jakieś tam wynikają, natomiast my jesteśmy zobowiązani stosować no właśnie taką metodologię docendi i dajemy tutaj swój sposób, mówię o wykładach już, przekazywania pewnej wiedzy i operowania nią, dlatego też to podkreślam.

Relat tygodnia portalu LemFM. Muzeum Andy Warhola jest nowa odkrytej. Autor listy Petro Medwid. Muzeum modernnego umenia Andy Warhola jest nowa odkrytej pro nawszczywnikiu. Jak informowała Dasza Jeleniowa, choworkynia Preszywskiego Samosprawnego Kraju, raj, który jest zrealizowatelem muzea, do niego i z własnych finansy, żupnych eurofondów, jak i z podpory od derżawy, inwestował majże 16 milionów euro. Pierwszych nawszczywników Warholiu muzej przywitał 4 septembra 2026 roku. Wieczór przed tym odbył się protokolarny program pro zaproszonych gości. Między innymi byli prezydent Słowackiej Republiki Peter Pellegrini, predseda Narodnej Rady Słowackiej Republiki Richard Raši, przedstawicieli dyplomatycznego korpusu, dyrżawy, samosprawy, kulturnych i fachowych instytucji i dalsze gości z Słowakii a zagranicza, Francji, Polszczy, Chorwacji, Czeskiej Republiki czy Ukrainy. Uczast wziął i Donald Warhola, synowiec Andy Warhola, który stał ambasadorem światocznego odkrycia. Dweri do świtowego umenia. Cytowania. Tą rekonstrukcją zmy odkryli dweri do świta świtowego umenia. Po rokach składnej roboty zmy ożywili unikatny prostor, który sochraniat di do wysnu jednej z ikon modernnego umenia Andy Warhola, powił predseda PSK Milan Majerski. Dalsze cytowania. W Medzileborciach się nam podaryło perepoity jeho świtowo umelecku zapowied i z miścią, i z kotroho pochodyli jeho rodynny korinia, i z rusyńską identytą, a jednoczasno i z modernym designem a technologiami. Rezultatem jest prawdy ekskluzywny muzej, który maje ponuknuty zażytok i nowy sposób, jak umenia Warhola z pryny maty. Prodążował dalsze żupan Majerski. Chcemy, żeby muzej był żywym miścią stryczania, dialogu i kultury, które bude przyrodno przetichać na wszczywniki i Słowakii i zagranicza. Dziękuję wszystkim, które się pod tą nową historię muzeja podpisali. To sława Andy Warhola. Cytuania. Muzej, który odkrył swoje brany wszystkim ludziom, nielem i Słowakii, ale i ze świta, je o sławą Andy Warhola. Powił na odkryciu prezydent Peter Pellegrini. Je osłało jego umenia, jego historii i historii uspisznych ludzi i Słowakii, które w składnych czasach minąwszych opustyli naszą krainę, perekroczyli okean i za nim dosiahli niemałe uśpichy. Jem bezmierno szczasny, że dnes wydymy muzej w pełni krasoty. Mał jem czest prekrasną ekspozycję porównaty, jak wyzerała skorisze i jak wyzerat dnes. I to do sprawdy muzej 21. stolicia nie regionalnej, nie narodnej, ale międzynarodnej jakosty, prodążował prezydent. Zamiar kompleksnej rekonstrukcji wyniknął jeszcze w 2019 roku. Na przyprawie projektu robili fachowci z muzeja i fakulty umeń Technicznej Uniwersytety w Koszyciach. Roboty na rekonstrukcji poczęły w roku 2023. Była to jak raz tołdyżnia władza Petra Pellegrini, która schwaliła finansy na rekonstrukcję muzea po tym, jak w Medzilabirciach mała wyjazdowe zasiadania. W Seredyni świta Warhola. Podczas rekonstrukcji przeszła modernizacją praktyczną ciła budowa. Przybył i nowy sztok, ekspozyczny i oświetlny prostory, ateliery, oddychowe zony czy bistro. Rozszerzyły się i galeryjne, a depozytarne prostory. Wyraźną zmianą przeszła i wąkaśnia podoba muzeja. Najwyraźniejszą specyfiką stała ocelowa konstrukcja i z wagą około 250 ton, która fundamentalno zmieniła pierwotną podobę budowy na architektoniczną dominantę, informował PSK. Muzej ma teper i wegetaczną strichu i z amfiteatrom, której ma kapacitu przybliżno 100 ludzi, wynowlena jej płaszcza przed muzeum. Interier jest nadizajnowany jak czas nowej muzejnej koncepcji. Jego nowa podoba kapczat takiej wece multimedialno-interaktywnych elementów. Cytuania. I z wielczesną hordością i polechrzynią morzu powisty dokazaliśmy to i dziło się podaryło. Promenę osobno to spełnionej son. Soni za to, bo zmy tradyczny format galerii wyczerjale za interaktywny dialog. Na wszczywnik się takim sposobem najdę dosłowno w seredyni Warholowego świta, gdzie świtło, zwłok i moderne technologii tworiat kompleksny zmysłowy zażytok, powił dyrektor muzea Martin Cubiak. Cytuania. Naszym cilom było zburiaty budziaki bariery i umożnity zażyty ikoniczne twory Andy Warhola na własnej skory i za zauczynią wszystkich zmysłów. Nawszczywnicy już poparty nie budu dlem pasywno śledowaty, ale stanu priamą czasją wystały i to sprawdy unikatne diwo, dopełnił. Julia i Andrzej teper smotriat z hory. Jadrom nowej ekspozycji zostawał wielki zbiorkowy fond oryginalnych tworów Warhola i dokumentacja związana z jego żywotem, twórczością i rodziną, która pochodziła z niedalekiego od Medzilaborec cała Mykowa.
відчитування. Хочу подякувати всім, котрі помогли тому, що той концепт справді зреалізувався. Без фінансової підпори ПСК і держави, без одваги іти на щось таке і довести той проєкт до успішного кінця, би подобні ідеї зістали лише думками, повів Дональд Ворхола. В імені цілої родини, до якої окремо Михайлові Бичкові і директорові Мартинові Цубякові, за те, що дуже запалено видалися на той пут. І в році 1991 ословили мого няня Джона Вархоу і його откази зреалізували. Я певний, що Енді, Стрикове і прародичі Юлія і Андрій тепер смотрять згори і судна то бар згорди. Тото діло є футуристичне, є справді перфектне, продовжував синовець Енді Вархола. Нова концепція музея одночасно представлює ширший контекст попарту і сучасного умення. Працює так само із творчостю визначених авторів, між котрима суд Кейт Харінг, Рой Ліхтенштейн, Жан-Мішел Баскіат, Роберт Індіана, Банксі, Бамбі, Поппі чи Стів Кауфман. LMFM з концесією на дальших 10 років. Авторовісти Наталія Малецька-Новак. Явилося рішення Державної Ради Радіофонії і Телевізії, котре має особливе значення для лемківської спільноти в Польщі. Державна Рада Радіофонії і Телевізії продовжила на чергових 10 років концесію для радіового програму LMFM, котрого видавчо є Товаришення Руська Бурса в Горлицях. То важна інформація для всіх слухачів, які на щодень наслухують наш програм, в котрим по-нашому бесідуємо о розмаїтих річах. Рішення Державної Ради Радіофонії і Телевізії означає, що LMFM буде могло формально продовжати свою діяльність наступних 10 років. Продовження концесії є потвердженням стабільної позиції радіа на медіальному ринку і узнанням для його дотеперішньої діяльності. Для велох слухачів радіо сталося чимсь веце як джерелом інформації і музики. То простір, в котрим можеш почути рідний язик, познати актуальності, котре тикають спільноти розсіяної по цілій Польщі, а тіж утримувати особливу релацію зі своїм спадковином. В часах, коли медії національних і етнічних меншин мусять боротися о то, щоб бити видими, кожна гарантія дальшого фунгування має велике значення. LMFM od років promuje lemkiewską kulturę, prezentuje twórczość artystów związanych z regionem, передає relacje i spodzi organizowanych w środowisku. Zawdiaki działalności radia hołos naszej wspólnoty dochody dnelem do mieszkańców Lemkowyny czy Nyżniego Szleska, gdzie nachodzia cia wysyłaczy, ale też do Lemkiew po ciwi Polszczy i po świti, internetowym sygnałom. Informacją o prodążeniu koncesji Державna Rada Radiofonii i Telewizji podała po swoim zasiadaniu 2 września 2026 roku. Serd różnych rішень Rady naszła się jakraz zgoda dla radiowego programu LMFM wedenego ruską bursą. Fakt tot je hosenny dla ciłoj rusyńskiej wspólnoty, tiż za to, że LMFM maje transgraniczny charakter. Oznacza to, że dalej budeme mate swoje medium, które dba do język, tradycji i dostamennist wszystkich Rusyniów. Swoje miejsce w ramiłci mają dnelem Lemkę z Polszczy, ale Rusyny z Słowacji, czy rusyńska aktywisty i twórczy z Ukrainy. To ta poślitnia prysutnist je osobliwo ważna w kontekście toho, że Rusyny z Podkarpatia nie doczekali się uznania w swojej derżawi. Завдяки LMFM можуть оповідати о своїй історії, культурі, язику, сучасній достоменності і актуальних справах, дотираючи до широкої групи слухачів. В той спосіб радіо повнить виняткову ролу не лише інформаційного медіум, але тіж сучасної платформи для цілого русинського середовиська, розділеного границями держав. Помага дотримувати взаємні релації і остає тим місцем, котре в практиці будує понад державну спільноту русинів і дає їй свій незалежний голос. Кет серед вас, слухачів і читачів LMFM, знаходяться особи, котрі хотіли би зачати діяти в журналістичній роботі, то сердечно запрошуємо. Можна вести музичний програм, робити авторську тематичну передачу чи бесідувати з людьми, або іще дещо інше. Ждемо на вас! Охочих просимо о контакт radio@lm.fm. Понеділок, 7 вересня, септембра 2026 року. Лемківський на списку нематеріальної культурової спадковини. Емоції їх пали, а тепер ось то іде з тим вписом. Автор вісти – Клаудія Новак.
O wpisie lemkiwskiego języka na Dżerżawny Spisok Dematerialnej Kulturowej Spadkowiny zmy już dajaki czas temu informowali. Światoczno to fakt był ohołoszeny podczas 46. lemkiwskiej łatry na Czurzynich Michałowi. Sama widomist nie jest adże nowa. Owarta jednak przyzryty się tomu, co stoi za oficyjnym komunikatom. Jak wyglądała droga do wpisu, kilko pracy wymagało przygotowania wniosku. Czom język może być uznany za element niematerialnego kulturowego lidyctwa i przede wszystkim, co taki wpis oznacza w praktyce, ta jakie możliwości może stworzyć w buduczności. Żeby odpowiedzieć na to te widania, zwernułam się do osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowania wniosku i wedlenia całego procesu. O jego następnych etapach opowiedzieli profesor Olena Dućwajfer ta Kamil i Dominika Federygy. Od idei do zgłoszenia. Historia wpisu lemkiwskiego języka na Dżerżawny Spisok Nematerialnej Kulturowej Spadkowiny zaczęła się jeszcze w 2023 roku. A w marcu tegoż roku Stowarzyszenia Lemkiw ta Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach otrzymali zaproszenia od Sojuzu Pidhalan w Polsce do uczasty w dyskusji na temu wpisania hirskiej kultury na Dżerżawny Spisok Nematerialnej Kulturowej Spadkowiny. Jak wspomina profesor Dućwajfer, podczas striczy w Ludźmierzu skoro jawiła się potrzeba okremowego podchodu do lemkiwskiego dziedzictwa. Lemkiwska kultura, choć wyrasta z hirskiego i karpackiego prostoru, to jej osnową jest okrema etniczna i językowa tradycja. Proto riszeno, że to będzie przygotowane okreme zgłoszenia poświęcone lem spadkowanie lemkiw i że to będą dwie ścieżki. Wpis lemkiwskiego języka i wpis lemkiwskiej kultury. Dalszym etapem były sospilne konsultacje. Informacje o nich naprawleno do lemkiwskich organizacji, a też do gmin, na terenie których, zgodnie z rezultatami Nacjonalnego Powszechnego Spisowania z 2021 roku, żyteli deklarowali lemkiwską nacjonalność albo osnowania lemkiwskiego w domaśnych kontaktach. Konsultacje odbyły się 7 czerwca 2023 roku w Lignicy i 1 lipca w Gorliciach. Przy striczach przedstawiono propozycje wpisu języka i kultury, a pak prowadzone były głosowania. W obu miściach profesor Dućwajfer była wybrana na przedstawniczku depozytariów, znaczy osób i wspólnot, jakie zberihają, praktykują i передają swoje dziedzictwo następnym pokoleniom. Był to początek formalnej drogi, która trwała ponad 3 roky. To nie było lem wypełnienia formularia. W lipcu juliu 2025 roku profesor Dućwajfer zwernuła się do Kamila i Dominiki Federygił z prośbą skinczyty i skoordynuaty pracę nad wnioską. Z początku dumale, że będzie to dost krótka zadacza. Uporiadkuaty istniejące materiały, dopełnity formular zgodnie z wymogami Nacjonalnego Instytutu Spadkowiny i peresłaty dokumentacyju. Mało to zaniaty paru dni, co najwyżej tydzień. W praktyce to ta część pracy trwała prawie rok. Skoro się wkazało, że nie idę lem o opis języka, ale o dokumentacji już to wkazuje ho jak żywe kulturowe jawysko. W wniosku trzeba było określić hromadu, o którą idę w opisie, historyczny i współczesny zasiach języka, jego kondycyju i sposoby funkcjonowania w współczesnym życiu. Trzeba było wkazać jego prysutnictw medzeńczyma w oświti, mediach, literatury i wydawniczej działalności, muzyci, teatry, nauci, sospilnym życiu i sztodenni komunikacji. Dokumentacja obnymała też historię języka i jego standaryzacji, językoznawczą charakterystyku, informacji o osobach wyjątkowo zasłużonych dla jego rozwitku, fotografii, zgody na ich hostowania. Ważną częścią wniosku był też piadryczny plan ochrony języka, w którym zapisano konkretne działania, terminy, przewidziane koszty i możliwe źródła finansowania. Wiele informacji trzeba było zdobyć bezpośrednio od osób i organizacji dijuczych w różnych obszarach lemkiwskiego życia i na różnych obszarach Polski. To była nielem redakcyjna praca, ale trzeba też było westy czyslenne konsultacje, prowiriaty dane, kontaktuaty się z dalszymi osobami i organizacjami i prynymaty riszenia, które premiery z wielu zobranych najlepsze wskazują współczesne funkcjonowania języka. Jak podkreślają Kamil i Dominika Federygy, nie samo wypełnianie wniosku było najcięższe. Największym wyklikom jawiło się kierowanie całym procesom, od zmistiowej strony dokumentacji, przez kontakty i terminy, po podpisy, zgody i precyzyjny język wymagany w formalnym dokumencie. Czom i jakim sposobem lemkiwski język jest niematerialnym dziedzictwem? Podla profesor Dućwajfer na zwidania, co to znaczy niematerialne dziedzictwo, możemy odpowiedzieć, cytowania,
to, co sme spadkobrali po naszych predkach. Tradycji, zwyky, znania, sposoby, jak dasz to wykonaty i što nie ma materialnego, predmetowego charakteru. A kiedy nie ma materialnego charakteru, nie możesz toho kupyty, prodaty, prydbaty inaczej jak czerez spadkobrania. Nematerialne dziedzictwo je proto bardzo cinne, jak dasz to własne, znaczucze dla dostomennosty. Dla Lemkiu, jakim polityczne naselstwo odobrało bilszist materialnego dziedzictwa, nematerialne stało się osnową wspólnoty. Koniec cytowania. Jednym z najważniejszych elementów przygotowania wniosku było dokazate, że lemkiwski język jest żywym językom, a nie lemślidom minułosty. Dalsze je osnułany i przekazywany następnym pokoleniom funkcjonuje w rodynach, oświeti, mediach, literaturze, muzyce, teatrze, nauce i sospilnym życiu. Toczno prodążania, praktykowania i peredawania było jednym z kluczowych argumentów pisom. Język wypełnia przy tym podwójną funkcję. Sam w sobie jest elementem dziedzictwa, bo jego leksyka, gramatyka, frazeologia i historia zberichają doświadczenia następnych pokoleń. Jednocześnie jest narzędziem przekazywania innych elementów kultury, rodzinnej i kolektywnej pamięci, pisań, opowieści, obrzędów, wartości, znania o przyrodzie, tradycyjnych sposobów gazdowania itd. Jak podkreślają autory wniosku, lemkiwski język jest jednocześnie dziedzictwem i narzędziem, zawdzięki któremu szersze dziedzictwo może być przekazywane. Na żal, nie mina się to, że lemkiwski zostaje zachorożonym językiem. Jego prysutnictw w życiu współczesnej wspólnoty nie oznacza, że jego buducznictw jest zagarantowana. No to jak wkazaty język? Przygotowanie dokumentacji do niematerialnego dziedzictwa stawiało przed autorami wniosku dużo niejasnych problemów. Jednym z nich była dokumentacja języka z pomocą wizualnych materiałów. Dominika Federyka, jaka na sztoden zanima się przede wszystkim materialnym dziedzictwem, zwarta uwagę na lechku, ale znaczuczu różnicu. Cytowania. Przy pamiętniku lechko odpowiesty na zwidania, co trzeba sfotografuaty. W przypadku języka trzeba pierwsze podumaty, jak można wkazać na fotografii. Koniec kińciom język może było wydity w knyżkach, na dwojazycznych tablicach, podczas lekcji, bohosłużeń, koncertów i stricz, a też w obycznych sytuacjach codziennego komunikowania. Tot premier dobry wkazuje, czym w praktyce różni się ochrona materialnego dziedzictwa od niematerialnego. W przypadku języka nie chroni się konkretnego przedmiotu, chroni się praktyku, znania i wyt komunikacji, który istnieje tak długo, jak długo jest hosnowany, peredawany i prynymany wspólnotą za swój. Wpis jak efekt pracy ciłej gromady. Przygotowanie wniosku nie było dziełem jednej osoby ani jednej organizacji. Bezpośrednio edytorską i koordynacyjną pracę robili Kamil i Dominika Federygy, współpracujący z profesor Oleną Dućwajfer ta Natalią Małecką-Nowak ze Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Po stronie Nacjonalnego Instytutu Spadkowiny nad następnymi wersjami dokumentacji pracowali Agata Mucha i Krzysztof Czartoryski. Informacje potrzebne do przygotowania wniosku pochodzili też od mnogich osób zaangażowanych w życie lemkiwskiej wspólnoty ta od organizacji Studiów na Hosen Języka. Wśród nich znaleźli się Maryńczyma, Stowarzyszenia Lemkiw, Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, Lem FM, Lemko Tower, Radio Lemko, Fundacja Stara Doroha ta Lemkiwski Ansambl Piśni i Tancia Koczera. Uczast gromady nie była przy tym dobrą praktyką, stanowiła jedno z formalnych usłowi procedury. Wniosek ma wkazać nie do robok pojednych osób czy organizacji, ale realne fungowania języka w ciwi gromadi. Co wpis oznacza dla buduczności języka? Sam wpis nie rozwiązuje problemu, z którym mierzyć się lemkiwski język, nie kończyć też procesu jego ochrony. Może jednak stanowić ważne formalne potwierdzenia jego wartości jak elementu żywego kulturowego dziedzictwa i punkt wychodu do dalszych działań. Piadryczny plan ochrony wskazuje dajakie napriamy, w których takie działania mogą się rozwijać. Należy do nich mrzeńczyma edukacja, media, rozwytok cyfrowego narzędzia i tworzenia nowych form prysutności języka w kulturze i sospilnym życiu. Dla Kamila Federygy bardzo ważne jest, żeby smotrzyć na język przez domeny jego aktywności, prowirinia, gdy jest przesutny, gdy jego pozycja jest słabsza i w których obszarach może jej wzmocniać. Sesa perspektywa dozwala tchnelem picumułaty do teperiśni osiągnienia, ale też wkazać na priamy dalszej pracy. Proto wpis może traktować nie jak zakończenia, lem jak jeden z dalszych etapów dijań dla lemkiwskiego języka. I na koniec, co daje wpis na Derżawny Spisok Niematerialnej Kulturowej Spadkowiny?
Wpis Lemkiuskoho na Державний список нематеріальної культурової спадковини не означає, що язик має нові права, інші як тоти, котрі виникають з устави о національних і етнічних меншинах та о регіональному язику, не змінять його до теперішнього законного статусу, а не виводить додаткових прав о природі освіти, адміністрації чи просто хоснування язика. Впис не рішать тіж язикознавчих дискусій на тему класифікації лемківського язика. Не рішать, бо не є інструментом до законного дефінювання язиків, але мат символічне і інституційне значення. Польська держава, вписуючи тот елемент на листу, хоснує назву «лемківський язик» і офіційні окресла його як носителя культурового дідицтва лемків. Не є то zakaz hosnowania innych naukowych klasyfikacji, ale bez sumniu stanowi ważny punkt odniesienia w sposobie, w jaki lemkiuski język funguje w державnej polityce ochrony dziedzictwa. Sereda, 9 września 2026 roku. Hammer Valentin Kosmenko de Linde, reżysera, znała i publika rusyńskiego teatru Aleksandra Duchnowicza. Autor wisty Petro Medwid. Jak informował teatr Aleksandra Duchnowicza, w sredu 9 septembra 2026 roku dobyło serce Valentina Kosmenko de Linde, chmeru wici 75 roku. Teatralny reżyser, autor scenicznych dramatyzacji, kostiumowy художник i wysokoszkolski pedagog ukraińskiego pochodzenia, podpisał się i pod da kilku inscenacji teatru Aleksandra Duchnowicza w Prieszowie. Jak raz teper był w procesie naśladowania nowej piesy w rosyjskim teatrii, która mała na planowaną premierę na koniec oktobra. Narodził się Valentin Kosmenko de Linde 25 januara 1950 roku w Kijowskiej Oblasti u tołdyszni sowieckiej Ukrainii. Teatralną reżiju wystudował na Kijowskiej Nacjonalnej Uniwersytecie Teatru, Kina i Telewizji imienia Iwana Karpenka-Karoho. Absolwował staż w moskowskim teatrze na Tagancji, pak 2 roki robił reżysera w kijowskim ruskim dramatycznym teatrze imieniu Lesi Ukrainki. Naślidno był 5 roki reżyserem kijowskiego akademicznego ukraińskiego dramatycznego teatru imieniu Iwana Franka. Jak reżyser działał i w moskowskim chudorzestwennym akademicznym teatrze. W 1990 rokach był umeleckim szefem kijowskiego nacjonalnego akademicznego młodego teatru. W tym czasie tak samo był pedagogą na Uniwersytecie Karpenka-Karoho, której sam był absolwentem. U 1993 roku czytał lekcje z systemu Stanisławskiego na Uniwersytecie w New Yorku. Po tym jak się przebrał żyty na Słowakiju, jak reżyser współpracował i z WC Teatrami. Piesy, które z dramatycznymi kolektywami nasztudował, może było wylite w Teatrze Aleksandra Duchnowicza, Teatrze Andrzeja Bagara w Nitri, czy na scenie Jorik przy Lalkowym Teatrze w Koszyciach. U funkcji szefa dramatycznego kolektywu był w tołdyżnim Sztatnim Teatrze w Koszyciach, dnes Narodny Teatr Koszyci i w Teatrze Jonasza Zaborskiego w Prieszowie. I z Teatrom Aleksandra Duchnowicza nie był powiązany ilem profesjonalno, ale i prywatno, jak raz w nim naszą swoją żywotną lubą i z którą się pobrali, aktorku Ludmyłu Lukaczykołu, która dnes jest umelecką szefką dramatycznego kolektywu w rosyjskim teatrze. Ich syn, Krystian, podążuje w śladach niania, a tak samo już współpracował jak hościujący reżyser i z Prasiłskim Teatrom Aleksandra Duchnowicza. Na Słowakii, której grażdanom był Kosmenko de Linde od 2002 roku, tak samo zajmował się i pedagogiczną diatelnością. W 2008 roku zakończył doktoranckie studia w nauczni specjalizacji Teoria i Historia Teatru i obronił dyzertaczną robotę pod nazwą Rehabilitacja systemu Stanisławskiego. I podczas żywota na Słowakii wertał się na Ukrainę i był klikany na współpracę w różnych ukraińskich teatrach. Za swoją robotę był ocenieny na kilka nagrodami na Ukrainie, ale i w Polsce. Wieczna ja pamięć. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tyn lasis lem FM. Jachsy kinli bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akwike Sulimowicz.
1: Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia LEM FM.

Serpen, bratu Jarosławowi. Pomedze ścisku oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od spekę i zliwe. Guzeriami do gory, kołosiom dolinu.

prima cosa voglio dire a scuola, poi mi stava.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedynych sztatach i Kanady i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie, wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 7. 15-14 lutego 1947 roku. A regietiu nyżni powit gorlici. Ja iż pan Iwan z regietioła nyżniego proszę pomistyty w waszej gazeti moich paru sliw podjakę Lemkowskomu relifowomu komitetu, wsim členam i żartwowatelam w pierwszej miri gromadzianinu Simeonu Halkowiczu i wsim wam, naszym braciom w Ameryki, za pomoc, jaką ja dostał od was czerez gromadzianina Felenczaka Sztefana w sali Bortnom. A protom szlu wsim wam pożywania szczęśliwego nowego 1947 roku. Prasnek Rożdestwa Chrystowego zaszł ja w seło Bortne do gromadzianina Felenczaka Sztefana uznaty o smerty mojego syna Semana Sztefana, który był zabrany prymusowo na robotu w Germaniu. Nemiłosierne szwaby zawezli go w koncentracyjny tabor w Oświęcimi. Ta on przeżywał ciężkie dny z najbliższym sąsiadą i swoim ruskim bratem, gromadzianinem Felenczakom z Bortnoho w 1943 roku. Potem ich rozdzielili, to gromadzianin Felenczak wernął się szczęśliwo do domu, a mój syn Seman do tego dnia nie wernął się. Propał bez wisty. Przed światem otrzymał gromadzianin Felenczak paczku od gromadzianina Halkowicza z odeżą i obucią, i z czego ja otrzymał podarok dla swoich wnuków i dla biednych drugich ludzi, znajdujących się w naszą seli, to jest Korin Maryja i Michał Isztwan. Ale one dostali lem z obuwy, bo odeży brakło. Proszę naszych bratów Lemką i wsich ruskich znajdujących się w Ameryce nie zabywaty o nużdającą się lemkowską narodzi w starym kraju. Szlu serdeczne pozdrowienia swemu bratu Semanu, tak samo sestram Jewi, Maryi i Anni, od których nie mają żadnego adresu, i szlu ojcowski pociłunok swemu synu Jurkowi z familią Iwan Isztwan. Dano na pocztu w Sękowi 21 sierpnia 1947 roku. Werchomla Wielka, powit Nowy Sącz. Iwan Miejski w Detroit dostał od krajana i z Werchomle Wielko ich powiat Nowy Sącz pismo z 27 grudnia 1946, w którym Maryńczyk pyszot tak. List jem od was otrzymał, sztownym była gazeta, to wam serdecznie dziękuję, bo zmy poczytali i dużo zmy się

porozumile o różnych wyjściach do świta. Nam Heuteper gazeta duże dobra, bo my heł teraz tak jak barankę na jarmaku. Nie znamy to, znamy roblad ich to. My dumamy, że jak Rosja nimciu pobyła, tak nam bude dobry. Czy pojdemy tam, czy się zostanemy, a tymczasem nie tak. Z Rosji pojedny wtyczut nazad do nas. Hoły, bosy, bez łyżki i myski i koło smerty. Jak go zabiódł, to zabiódł na granicy, a jak nit, to prydę heł. Ale nie ma jeny chyży, nie niczego, to pidę do piwnicznej do wójta, obyjmę za nohy i prosyć za świadczenia. Jak dostanę za świadczenia, to chodzę na zarobok i żyję, i się mu necne. A w Rosji, powidają, się im cło, bo się im isty chodziło. Heł przyszli z Rosji od Helenczaka z Hir Trioch, od Kocuriu Petra dwóch chłopił i Antek Ćłak z ciłą rodyną i wece jeszcze. To my tak zdurili teraz jak barany, bo my nie wieryli, żeby w Rosji tak było, jak one popowiadają. U nas w Polsce jeszcze można żyty, ale żeby nie był lemką. A Kościół Boguski, to Tnewsejewski, szto wrzakił, pisze do nas, że się pomylił, że pierwszy on tam był i z austryjskiego wojska to było dobry. Ale ja to mój tak duże nie wierzył, żeby tam tak było, jak gadają. A jeszcze lepsze nie dumaty, bo i tak się nie dodumasz. Drogi przyjacielu, ja dostał od was pakunok, za który wam dziękuję, duże krasno i serdeczno. A dla popa były szkarpetki. No, popa już nie je, bo desy wtiuk. Choć ile go zabyty, jak se bandyty, to się skrył. Ale na nasze świata maje pryty. I duże wam dziękuję, że ste mnie tak obdarowali, bo je mał jedny boganczy, to i to ty mi zabrali. Przyszli w nocy z Lisa i choworyli, że one będą riuci, ale cy to akurat tak, to nie możesz znaty, bo heł teraz kto nebud kradę, a powidają, że do bandu riuciu należy. I tak nam teraz heł jest. Wszystkie się nami opiekują. I to choworyt, że dobry chocze, i to, że dobry chocze, ale wziaty każdej wozmy, a daty nie jech to. Podatki heł teraz wielkie i jeszcze jeden nie wypłatysz, a dwa przychodzą. A osób jeszcze nie przyszło z Czech. Ma tam dobry zarobok, to może dasz to zarobyt, żeby na jar posijaty i posadyty. Klimkiłka, powiedz Gorleci. Jest to duże, że to pesaty, ale nie możesz, bo teraz i swojej tiny trzeba bojaty się. Pysze krajan z Klimkiłkę do Iwana Halczaka w Akron pod datum 10 sierpnia 1947 roku. Za staru bidu pod niemiecką okupacją opisuje obszerno, no za te peryszno bidu pisze mało i ostrożno, bo jak sam choworyt, teraz i swojej tiny trzeba bojaty się. Jak przyszli Niemci, to z początku się wydiło, że bude bardzo dobry. No przyszli pierwszy raz do nas zabierać radyja. Na drugi rik zabierali już kontyngent. Zerno, chudobu i wsiończe. Potem zabrali i korowy, leszyli tam pojedni. Zarizaty nie wolno było ani kuru, bo jakby zarizał daszto, a dowidali się, to zastrzelił gazdu. I bohato ludzi za to postrzelali. Ludzie nie mogli niczego masnego zjeść. To powysychali, pożołkli, że teper i zdrowia nie mają. W ostatnim roku zabrali nas wszystkich do Brunar, okopy braty. Powidali, że lem na dwa dny, a potem trzeba było wse chodyty. Ja się widuła u Niemcia w okopach, dokle budeme tak robyty. To mi powił, że jak Iwan przyjdzie zautra, to się zautra skończyć, a jak za rik, to za rik. Tak my chodyli od lipca aż do Bohojowinia. Lito i osień było bajka, bo my chodyli bosy i w koszelach, a przyszła zima, to była wielka bida. Nie było to buty, ani odity. I każdy dzień chodyli poseli i male ludzie i strzelali. I hierniakowy hrycowy zastrzelili diłku, jak i szła na pole. Moju żenu, Mykulakowu i popowyczołuch na tołu wzięli na seło, że budut strzelaty, że synowy i mużowy nie pisze do roboty, a one ostali się doma na jeden den w niedzielu łataty czerewiki drewniane. Wielki strach był, jak ich postawili do strzelania, ale cofnuli przykaz. Na nasz nowy rik nasze ludy nie piszle do roboty, aż na drugi dzień przyszli do Jaszkowy. Iszczy nie rozwydnyło się, a tam jeden gospodar każe. Nie chodźte, iszczy się zatrzymajte chłopci, bo szto se się robyt? Sam inspektor litał w nocy za furmankami po Jaszkowi. I ludy dawali pozier, szto się robyt, a na wieczór przyszli wsi do domu. A kotry piszle do roboty, to ich hnale aż za Limanołu i dure ich pohynuło. Dowidujesz się o rodyni. To chudaki wyjechali do SSSR. Popowicz Andrzej jeszcze mele jak witrak, ale sam duże nie wartat. Karpiak Michał także wyjechał jeszcze w 1939 roku. Chowański Iwan Pomer, Małecki Wasyl Toma.
Uczytelka stupnycka Olha pomerła toho misiacia. Leżała już kilka roków, z kolei jej chowali. Što do hołosu, to my toj dumkę jak piszesz. Piszesz mi o traktorii, to ja nie dumam o nim. To jakby ty nie robiło trudności, to albo motor do mołoczenia, albo konia, albo mołotynku, bo ja nie mam niczego. Wsio zrobiłale Polakę, jak nas wyhaniali. Piszesz, że poczekasz z wysyłką, żeby mi lisowe nie zabrali, to one z nariadzia nie zabierają. Jak możesz, to przyślij mi kalendar, bo nie znamy ani kole nasze świato. Synowe byli na wojni dwóch. Oba powernuli zdrowy, ale bosy i obderty. W nas nie można niejako organizacji robyty. Piszesz opakunki, to jak dobrze zapakowano, to przychodzą ciły, ale trzeba do micha, bo i dwóch zaszyty. A czerwiki to dobrze zrobić dwa pakunki i rozparłaty czerwiki tak, żeby nie mali w jednym pakunku pary. Dziękuję ty, towarzyszu, że odczuwasz naszą nosztu. Ja znam, że tam nie jeden powiest, a było ich aty do Rosji. No ja by na starist i o moją zdrowlu nie chodził nigdy za swojego śmicia i ty, bo się dost poczuł, że niczołowik natołk, namers i nachołodował. Tylko mi żal, że mam w Ameryki bohato rodyny, a nikt nie napisze listu. W naszych stronach lito było duże suche i osiń także. Zarna misiaciamy wysochły, sina nie było kto kosyty. Zima sucha, mało śnichu, ale wielkie morozy. Wody po studniach neje, trzeba na riku chodyty po wodu. A nejesz to te odite, a na obuty. A na rici mało wody, tylko miściamy. Andrzejczynowa Liłka była uczytelką, to wyjechała do Rosji, a trzech synił doma. Najmłodszy chodzi w Gorliciach do szkoły, ale bahato kosztuje, do 1000 złotych i to bez idła. Heł, dekotry ludesia bardzo zapomogli z Ameryki odity i obuty, a dekotry i rodynu mają to ani list do nich nie napiszą z Ameryki. I jest to duże szto opisaty, ale nie moż, bo teper i swojej tiny trepa bojaty się. Czasami czytam waszą gazetę Lemko, jak dostaną na seli.

судять, судять, а він вірив в Бога власним відчуттям.

Ja? Ciebie? Zaczarowałam? Zaczarowałam.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priyashiu, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj Doli Władimira Hylaka. Dokładnie z wybyciem naznaczonej godziny oba soperniki wraz z sekundantami jawili się na domowlenym miejscu. Czy możliwym je iszczy, moi panowie, pochodzity się? Zwidał dla formalności nadporucznik. Toty mołczały. Tołdy zaczynajte. Praszczaj, przyjatelu. Powił piłchołosom sołotkanycz do Rajłowicza. Mene wynesete od tale mertwym. Czom tak sudysz? Za to, że stają w obronie czesty kochanoho dziewczate, które nikoli moim byty nie może. Poszto mi żyty. Raz, zakomandyrował nadporucznik. Szwarc wyciluwał pistolet, a sołotkanecz tymał swi ruką dołą. Czom ne cilujesz? Zwidał z boku Rajłowicz. Bo choczu, żeby win mene zabył. Ale boju się, że one się ne zbudę, bo win ciluje za wysoko i ruka mu dyrgat. Dwa. Przyjatelu, zmyłuj się, prosił Rajłowicz. Dobry. Kiedy chociaż koneczni, żebym wypełnił głupu formalnist, najbudę po twomu. Odpowił sołotkanycz i nesmotriaczy na swoho protylnyka dwychnął pistolet na pił człowieczoho rostu. Tyry! Wykryknął nadporucznych i jego hołos zachuszył huk dwóch równoczasnych wystrzelił. Koli dym się proridył, sekundantam wkazało się, że sołotkanycz stojał spokojnie na swoim miejscu. Szwarc natomiast leżał w konwulsjach na zemly. Nit ratunku, kula przeszła kluczy, powił jeden z nich. Nie dadijał jem się, nie zamirjał jem toho, powił smutno sołotkanycz. Boch mi świtkom, że chtił jem ho oszczadyty. Moi panowe, nie zrobił jem daczocho protylnoho, prawyłam czesty? Nit, przyjmijte naszą poszanu, odpowił w imieniu wszystkich nadporucznik. Dziękuję serdecznie i tako i proszę was donesty komandujuczomu o tym, co się stało. Powił sołotkanycz i podał się pospiszni do mił. Tam operwin horiaczu hołołu o hołotnu ścinu. Pit wylejaniom nespodiłanoho perebichu pojedynku, joho mysły bez poriadku dychinczyły jedna druhu.

mieszali się jak kłuby dymu w cudnych, fantastycznych figurach. Aż koli nekoli uporiadkowali się jeho mysli na tylko, że z grudy wyrwało się hołosne zitchnienia. Boże, nie odmawlaj mi toj błahodaty, żebym się rozrachował ze swoim życiem siakcy tak. Żyty bez nadziei, o, wielkie to stradania. Taki jem hejby tot złodi, szto zasłużeny na dożywotniu wjazdniciu tiażkę kajdany dwychat. Boże, oslebot mia od toj muk, bo ne zasłużył jem na niu. Dwery się otworyły i wkazał się w nich adiutant generała. Podla rozkazu komandurujuczego proszę o waszu szablu, pane lejtenant. I proszę za mną. W mołczaniu wypełnił sołotkany czytot rozkaz. Śledujuczego dnia stojał win już przed wojskowym sudom. Nijak się nie oprawdował, lem świtkowe besidowali na jego korzyst. Świadczyły one, że Sołotkanycz starał się na wszystkie możliwe sposoby załahodyty spir ze szwarcą na uchodowiej dorozi, ale tot wyjawił się zawziatym i zamiast zhodyty się na sprawiedliwe wymochy, wyzwał Sołotkanycza, który przystał na pojedynok, aż tołdy, kole szwarc jego mużestwo podważył. Osobliwi oficery z pułku, w którym służył szwarc, projawlali dla Sołotkanycza welo spiłczucie. Szwarc nie był lubleny przez swoich towaryszył. Koli Sołotkanycza tak przyjateli, jak i starszyna szanowali, choć rydko bywał na spilnych ich hulankach, proszto i monachom ho zwali. Nedylne za to, że czleny sudu smotryli na necho miłostywym okom. I jak audytor nie nastawał przywodiaczy paragrafy o pojedynkach w wojennym czasie. Sołotkanycza ze względu na łahodiaczy obstawyny zasłużeno na degradacyju do prostoho wojaka i na trylitniu wjazdniciu po odbyciu, który mał jeszcze odsłużyte przy wojsku wisem przypisanych rokiu. Bez wydymych reakcji wysłuchał Iwan toho wyroku, aż i odriógł się prawa odklikania do cesaria. Tym sposobom na śledujucze dny mąż ho było wydity już jak prostoho rekruta, ta za jedno perszoho w najwekszym ohny. Bidnej szuchaj, zawziato hladał smerty. I na dneska to już wszystko, drogi słuchaczy. W ponedilok zaczniemy od nowego piatoho już rozdziału i pereskoczymy paru rokiu do peredu. Dziękuję wam dneska bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Demko, Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko, Lemko.

wypiegną wody, czy ciebie nie zmerz, czy ciebie nie zmerz. Nie znam ona gdzie policja, zawsze w łukawach policja, zwracam swój magier, zwracam swój magier. Zwracam o nie się, jeśli barwa wraca na kośki.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta tchnyszka.

0: i Oleny z domu Barna, uczutelkę historii. Swoje dzieciaczy i młodzieżny rok prożywał w Gładyszowie. Debiutował jeszcze przed maturą powieścią Wisem 4, za którą otrzymał nagrodę twórczej fundacji Natalii Gal i Ryszarda Polaka. Wnet piszą do świta studiowaty. Zaczął na Warszawskim Uniwersytecie Kulturoznawstwo. Skoro związał się z środowiskiem czasopisu Lampa. W warszawskim periodzie publikował też felietony w czasopisie Filipinka. Na sam początek zapraszamy do wysłuchania nigdy nie publikowanego jeszcze opowiadania pod nagłówką Ojciec.
1: Mirek Nachacz, ojciec. Wtedy cały świat zamknięty był w przestrzeni dostrzegalnej z dachu mojego domu, na który zabierał mnie ojciec, kiedy zimny wiatr strącał antenę telewizyjną. Moje palce drętwiały od zimna metalicznych kombinerek i ciężkiego młotka, który w każdej chwili gotów byłem podać mojemu ojcu. Staliśmy najwyżej, a mój ojciec spinał się jeszcze na maszt anteny telewizyjnej, głośno sapiąc, wykrzykując nazwy narzędzi, jakie miałem mu podać i różne niezrozumiałe zaklęcia. Potem stawałem na skraju włazu, wkładałem w niego głowę i zawieszałem się na granicy dwóch światów, z czego jeden był zamknięty i niebezpieczny, a drugi nieodkryty i tajemniczy. Mechanizm działał prosto. Matka krzyczała, czy obraz jest wystarczający, a ja strasznie zdenerwowany przekazywałem to ojcu, bo gdy mimo wszystko na ekranie nic się nie pojawiało, on potrafił wpaść w dziką furię, co na dachu naszego domu było niebezpieczne. Kiedy już udało się wszystko poustawiać i wycelować maszt anteny na niewidoczny nadajnik, ojciec schodził do domu, a mnie zostawiał samego na górze. Pamiętam obraz, nieskończenie, które wpasowane jest w pewną formę, setki miejsc ograniczone czymś, co zatrzymuje wzrok, który nigdy nie zdążał rozpłynąć się w swoim ograniczeniu, w niemocy dostrzeżenia czegoś, co znajduje się zbyt daleko, bo zalesione góry, które zdecydowanie kończyły ten świat, były zbyt wyraźne. Zawsze byłem przekonany, że poza moją wioską nic nie istnieje, że ci ludzie, którzy pojawiają się znienacka, muszą pochodzić z tych miejsc, które widać jedynie z dachu mojego domu, a do których nigdy nie mogłem tak naprawdę dotrzeć. Ta przestrzeń, wokół której horyzont zakreślał powalowany okrąg, nie była płaska, co utwierdzało mnie w przekonaniu, że idąc odpowiednio długo w jednym kierunku, wyjdę w końcu z zupełnie drugiej strony. Ten czas, w którym ojciec wywoził mnie na swoim motorze poza granicę zamkniętej linii, rozpływał się w ograniczeniu pamięci. Miejsca i sytuacja były zbyt rozpuszczone przeminiętym czasem, aby mogły znaczyć cokolwiek. Nie odróżniałem ich od snów, bo nie było w nich żadnego realnego wspomnienia, które mogłoby mi służyć za dowód prawdziwości. We wspomnieniach, które dotyczyły opuszczania mojej wsi, świat tracił jakiekolwiek ostre krawędzie, a kolory łączyły się ze sobą, jakby na ten świeży obraz olejny ktoś wyrał rozpuszczalnik. Rzeczy przenikały się nawzajem, a jedyna pewność tkwiła w moim ojcu, który na głowie miał pomarańczowy kask ze skórzanym paskiem zaczepionym o jego brodę. Wtulałem się w niego, dupę grzał mi bak motoru, a wszystko poza nami zdawało się przestawać istnieć, także w końcu lecieliśmy na naszym motorze metr nad ziemią, a mój ojciec zachowywał się zupełnie spokojnie. Pęd powietrza rozpłaszczał mi twarz, a drzewa robiły się gumowe. Ojciec zawoził mnie do miejsc zupełnie mi obcych, o których zapominałem, jak tylko wracaliśmy do domu. Pamiętam z nich jedynie strumień i biały dom, w którym ojciec naprawiał prąd. A potem drogę bez asfaltu i ogromny las, przez który zamykałem oczy, bo te wszystkie drzewa stawały się jedną migoczącą ścianą. Zlewały się w jedne brązy i zielenie, które drażniły wzrok. Wracaliśmy zawsze w nocy, a księżyc za sprawą ojca pojawiał się na zmianę, po lewej i po prawej stronie naszego motoru. Kiedy stawałem się senny, wystarczyło zapaść się w sam środek rągi baku, w sam środek zapachu paliwa i ciała ojca, które pachniało czymś z pogranicza octu i świeżego siana. Zapach odrywał się wprost od jego osoby, zagęszczał powietrze, nigdy nie mógł wejść w reakcję ze skłębionym dymem z portów wypalanych przez lufkę. Cały pokój, w którym on spał, wszystkie jego rzeczy przesiąknięte były jego osobą, a kiedy palił papierosa przez lufkę, wokół rozgrywała się bitwa zapachu z dymem. Jednak te dwie zupełnie różne materie nie mogły zupełnie na siebie wpłynąć. Ich inność sprawiała, że nie były w stanie nawzajem się niszczyć. Skłębiony dym odbijał się jedynie od tych miejsc, gdzie zapach ojca odkładał się

0: przez lata, kiedy całe pomieszczenie wypełnione było gryzącą bielą, nad łóżkiem pozostawało puste i czyste miejsce. Większość czasu upływała mi na poszukiwaniach przejścia do innego świata, które mogło kryć się praktycznie wszędzie, nie wyłączając budynków należących do innych ludzi, co stało się jednym z podstawowych problemów. Mój ojciec o tym wiedział i jego tajemnicze prace w warsztacie, który znajdował się kilka metrów od naszego domu, miały na celu wynalezienie urządzenia, które pozwoliłoby się tam dostać. Pamiętam kilka odróżniających się od podłogi desek, które pojawiły się pewnego dnia w warsztacie, po tym jak mój ojciec wraz z najlepszym przyjacielem, który naprawiał ludziom telewizory, zamknęli się w warsztacie na 3 dni. Mama przynosiła im jedzenie. Wychodziła strasznie czymś poddenerwowana, czasami nawet bliska płaczu. Kiedy po 3 nabęczniałych od tajemnicy dniach i 3 strasznych, wypełnionych wiatrem i cieniami nocach, ojciec wraz z przyjacielem wyszli na powierzchnię. Wyglądali na strasznie zmęczonych. Ojciec ledwie dotarł do domu, mama się obraziła, a on spał, wykrzykując przez sen niezrozumiałe słowa, które brzmiały twardo, a których znaczenia mogłem się jedynie domyślać. I dopiero po godzinie zapadł w twardą śpiączkę, z której nikt i nic nie mogło go zbudzić przez 2 kolejne dni. Do jego warsztatu nikt nie mógł wchodzić sam. Czasami mnie tam wpuszczał, ale dla zwykłych ludzi dostępna była jedynie połowa pomieszczenia, bo resztę zasłaniała gruba kotara pachnąca kurzem i workami na ziemniaki. Ojciec rzadko wpuszczał światło słoneczne, a te promienie, którym udało wkraść się tam mimo jego woli, wypalały fantastyczne wzory na ścianach i podłodze. Powietrze poprzecinane było pomarańczowo-żółtymi smugami wypełnionymi kurzem, który nieustannie się poruszał. W pomieszczeniu królowały przedmioty, wypełniały całe powietrze i od ich natłoku trudno było oddychać. Dym z ojca papierosów zlepiał je w jedno, wypełniał ubytki i łączył kolory. Starałem się chodzić po ścieżkach, jakie wyznaczał ojciec. Jeden niewłaściwy ruch mógłby zburzyć współistnienie rzeczy. Wszystko było ze sobą połączone. Z wszystkich stron sterczały kawałki kolorowych drucików, a z sufitu zwisały ciężkie miedziane kable, otulone kokonami z pajęczyn. Po każdym kroku mojego ojca z sufitu odrywał się gęsty pył, który opadał na wszystkie rzeczy. Nakrywał je warstwą, która nieustannie się powiększała, bo mój ojciec, kiedy w warsztacie znajdował się ktoś inny, nie siadał i nieustannie się poruszał, jakby z trwogi przed tym, że ktoś skoncentruje się na jednej rzeczy i zacznie wypytywać go, do czego ona może służyć. Stół umiejscowiony przy jednej ze ścian uginał się pod ciężarem starych odbiorników telewizyjnych, których ciągle przynosił przyjaciel mojego ojca. W wypukłych kineskopach odbijało się całe pomieszczenie, a ja wyglądałem w tym refleksie na jeszcze mniejszego niż byłem w rzeczywistości. Po kilku minutach wzrok przyzwyczajał się do półmroku i rzeczy zaczynały się rozdzielać, jednak ich niepodobieństwo do czegokolwiek, co mogłem zobaczyć poza warsztatem ojca, sprawiało, że po chwili znów wpadały w siebie nawzajem, łączyły się i nie można było dociec ich przeznaczenia. Kiedyś ojciec nie domknął drzwi i podmuch wiatru, który wpadł przez szczelinę, najpierw pomieszał warstwy pyłu, które zalegały na przedmiotach, zaburzył strukturę regularną niczym ułożenie słojów w pniu drzewa, a potem zmiótł ze stołu kartkę papieru, która wylądowała zaraz obok mnie. Ojciec tego nie zauważył, a ja przemogłem strach i schowałem ją pod koszulkę. Papier był żółty i zapisany źle zatemperowanym ołówkiem o wyblakłym graficie. Mnóstwo znaków, które jednak obok siebie nic nie znaczyły. Linie i wykresy wyczerpujące powierzchnię papieru i odciski linii palców mojego ojca, które nigdy nie były do końca czyste. Czernie i brązy powrastały w zagłębienia linii papilarnych, wyznaczając na dłoniach mojego ojca lekko wypukłą mapę z naniesionymi na nią liniami izoterm i izobar. Kartki papieru już nigdy nie oddałem ze strachu przed karą, która mogłaby mnie spotkać, gdyby wydało się, że przywłaszczyłem sobie jakąś rzecz z warsztatu ojca. Ten sam wiatr uchylił też grube płótno kotary, odsłaniając tym samym fragment zakazanego pomieszczenia, czarnego od braku światła, pachnącego pleśnią starych książek i wilgotnych zapisanych zeszytów, które powoli trawi grzyb. Powyżej znajdował się strych, po którym mogłem chodzić jedynie w przypadku nieobecności ojca w warsztacie, ponieważ każdy mój krok wywoływał dźwięk, na który ojciec reagował głośnymi i strasznymi słowami brzmiącymi jak zaklęcia, zdolne przemienić mnie w jedną rzecz w warsztacie. Często jednak przychodziłem tam, kiedy nie było go w środku i rozpostrzony na deskach zaglądałem w szpary pomiędzy nimi, wypatrując jego tajemnicy. Kiedy otwierał drzwi, strach powoli odrywał mnie od drewnianego stropu i musiałam przytrzymać się palcami szczelin, żeby nie zacząć lewitować. Ojciec po wejściu sprawdzał, czy nikt go nie obserwuje i z lutownicą w ręku podchodził do jednego z odbiorników telewizyjnych, po czym wyciągał z nich jakieś drobne części o różnych kolorach i chował je do pudełeczek. Potem chował się w niedostępną dla mnie część pomieszczenia, znikał na kilka godzin, a ja mogłem wydostać się ze strychu, zejść po drabinie na ziemię i uciekać, zatrzymując się dopiero nad rzeką. Mój ojciec często ginął w swoim warsztacie. Zapadał tam w letarg. Być może pracował nad czymś, co wpędzało go w taki stan, bo często mama wraz z sąsiadem, który zajmował się naprawą samochodów, wydobywali go całkiem prawie nieprzytomnego, wrażliwego na światło i bezradnego w styczności ze światem z zewnątrz. Zanosili go do samego domu, a ja nawet wtedy bałem się zajrzeć do warsztatu mojego ojca, ponieważ wiedziałem, że prędzej czy później wszystko by się wydało. Pył przykrywający wszystko w środku był najlepszym strażnikiem. Kiedy ojciec dochodził do siebie w domu po podobnym wydarzeniu, a zdarzało się to w miarę upływu czasu coraz częściej, matka zamykała drzwi wejściowe warsztatu na ciężką kłódkę, a klucz zanosiła ojcu pod poduszkę. Do moich zadań należało wtedy, aby szklanka przy nocnej lampce ojca była zawsze napełniona zimną wodą, która najpierw długo musiała się polać. Warsztat pozostawał opuszczony, aż ojciec nie nabrał całkiem sił, co zawsze trwało kilka dni. Zawsze odczekiwał około tygodnia, zanim zdecydował się na dalszą pracę w ukryciu warsztatu. Znowu znikał, czasami się pojawiał, a kiedy przestawał przychodzić nawet na obiady, stawało się to zapowiedzią rychłego powrotu przy pomocy mamy i sąsiada. Cykl, który po pewnym czasie nabrał biologicznej regularności, sprawiał, iż całe nasze życie było mu podporządkowane, bo kiedy spędzał czas w swoim warsztacie, mogłem robić praktycznie co chciałem. Mogłem poddawać się mojej pasji poszukiwania przejścia, mogłem wyprawiać się do niepoznanych jeszcze miejsc, mogłem po raz setny sprawdzać te już poznane z nadzieją, że coś przeoczyłem. Im dłużej trwał, tym mama chodziła coraz bardziej zdenerwowana, tak, że po 4 dniach jego ciągłej nieobecności wyczulała się na każdy dźwięk i każde zadrganie powietrza, aż wreszcie jej nerwy nie wytrzymały już napięcia i wiedziona jakąś niewytłumaczalną siłą szła po sąsiada i razem wyciągali ledwie żywego ojca z warsztatu. Czytał Jakub Tutko.
1: Okrem studiowania twórczej roboty żył sztodennym życiem i problemami. Emocyjnie furt był związany ze swoimi chorami i mał się różnych fachił. Koniec kińciom wyryszył, że jego życiową pasją i drogą bude wykluczno pisania. Spełniał się nielem seryt artystycznego pisania, ale swego czasu był współautorem scenaria do emitowanego w telewizyjnym programie TVP2 serialu Egzamin z życia. Pisania było projawą jego wnętrznej potrzeby opowisty o tym, co jeszcze nie czuł, ani nie rozumiał. Choć wielki świt, w którym się naszął, był dociap inczy jak ridny Beskidy. Czorez powist Bąbel wkazał życia selskiego pyjaczka. Perekaz je za jedno śmieszny i do bolu, ale i tragiczny, smutny i zarazom. Bąbel, bo tak kluczu do hołownego heroja, ciłyma dniami siedzi na autobusowym przystanku i opowidat, starczu dla msisty i zaczaty gadaty, jak sam besiduje. Besiduje owo prawie na Słowacyju, o cyganach, o problemach, o wszutkim, ale tak opowiadać, że zdawałoby się prozaiczny, sztodenny sprawy jawlają się o wiele ciekawszy, wyjątkowy, interesujący i wtichający, bo proza nahacza wtichat i zarazom czaruje. Posłuchajmy fragmentu powisty Bąbel.
2: Mirosław Nahacz, Bąbel, Błachowiszczynia. Najboże dobry den. Witam was siak, tak choć jak aby jak. Ja, Bąbel, na zatrymanci, bo siedzę prawie tu, proto na zatrymanci. Hawariu Dosia i chyba miał już totalnie je było. To nie kochowece poprymineje za to, że na ne wszytkę na otysane chamy spiadiszczy. To i trymają w obejmach peryny, kołdry, albo same sebe, bo kiedy spiad, to im wszystko jedno. Adże teraz by małoby ty antre i w jego ramkach dasz to sobie. Isto jak w telekwizach. Mam 55 rokiu, elektryk, pensjoner, dwidiłko, żena. Zdrawlu ich teraz szczero, serdecznie machajuczy do kamery. A doprawdy, bez śmieszkiu. Nie jak nie mam 50 rokiu, chyba jesteś ja zdochadale, że ja ruklem tak, żeby nudą nie zaduło. Do kince je to faj, chwary ty do sebe. To gdy kury ty się chce męsze, a obycznie się mi chce prebars. Doczysta mnie to zożerat, jakbym nie ił, jakbym nie pył. Jakby do jakiej drugi ja sidył mi w żołudku. To i wdijał powitria. Ale od tej besidy, jak ją już wspomnął, trapy miał no taku smęcze. Wartajuczy do ochołą nogą na priamu w stylu. A wytam, chciałby ty twoim najlepszym przyjatelom. Dopowiem lem, że mam 38 roku, syna, dyłku i chyżu w dobrym stanie powiedz cynebiszczyku. Jakie ich mery ochłony. Upokaj, hospody duszu, co przechoraba twojego. Dodam, że na szlidujucze dwa dny niejakie perspektywy predo mną nie wyczuł, bo hneskę mamy 16, a bajusaty pocztar zaichat pod moją chyżu swoim maluchom fondowanym pieniazmy podatnikiu, da gdy w okolicy wisem na ceto. To gdy się wszystko pojasnet. Za to, że się mi onaczyt wołowi, da jakie bzdyny mały, znaczy na pierwszy pogląd wszystko w porządku. Takie ciapryzryty dobry, wychodzi, że ja z toho mam rentu i do jeden polski obywatel się składat każdy miesiąc, żebym ja, którym się niech to nie trapyt, hoden był dostaty pieniazi od bajusa toho pocztaria, bo jego żeni się lubit lem z bajusami. Aż i kolesy mi rekła, jak im się widał, że kiedyby ich obrytwał, to ona by ho z chyży doraz prochnała. Adże czasem się potiszam, że ja poprawdy prebars ważny. A jak mi dach to nie podchodzi, gdy się mu zdaje, że ja doczysta, nie syny to? A żeby się dłaty ze mną nie wartat? To gdy ja sobie reku. Ta ty, chuju, możesz mnie nie lubi ty, możesz dumaty, że ja hiłno psiaczę, ale kiedy ciwy misiac robisz, to robisz i na mene. A jak pierwszego dostaniesz wypłatu, ani ty na myśl nie prydę, że tam nie je toj czas te pieniądze, którą mi drżawa posywa z jedyni z jej zahalnymi prawyłami o rentach i pensjach. To gdy zjesz można o przyrodnych obstawinach, bo jest nicz, albo właściwie już nic, bo wyzerat tak, jakby ciły to sławny, prawosławny Boch na pełnym mołokom welikańską szprycu i teraz szprycuje wozduch, bo się robi jasniejszy i lipkaczo. Gadam do sebe już tak dołho, że mi język tak uskoczanił i zaczynam czuty swój hołos jak neswi. Ale ja znam, że win mi, proto że czy inczy by był, kiedy nikoho hełneje, bo wszytkę iszczy spiat po chyżach das 20 minut. Pak się zobudziat paru minut skorsze, czym budyki i pierwsze, co zroblat, to ich wyuczat, żeby nie brękali. Bo im nie trzeba niejakoj techniki do buczenia. Rokami już się budzia do jedni chodyni, wstychły do kince prowoknuty. To najbardziej się mi chce napyty. A na żal, dneska nie jest aż to się napyty. Ani Petryk mał nie budę, ani kapitan, który choć jest stary i wece się znał z moim widzciom czym za mną, a mnie to jak powidat pamiętać, jak jem litał za młodych czasów z krmaką, tej wyreszczał na Petryka, że zabity i nie żyje. Jednego. Kapitan Chwaryt, że po armii służył, z nim ciamy się był, kiedy była wojna na granicy polsko-słowackiej i proto to wojenny czas, što tołdy pereżył, uż na ciłe życia ostał wojakom. I koleda, gdy idę z chyży, to na sobie mu sydmaty pałatku i zelenu koszelu, na kotry sód popryczyplane wszytkie odznaki. A ży to ta najwyższa, chodzi cywilna, budowniczoho PNR, bo nieważne od koho, ważne, że medal. Popry tym, kapitan nie dozwolił nam rzeczy do Brytyn, każe salutowaty i kryczaty. Cześć tobie, panie kapitanie! Tołdy wino dreknę. Cześć wam, wojako! Bo dyscyplina musi być. Inakże ci ja rozletet, jak powiedział pan kapitan. Bez wojska wszystko hiłno wartat. Kapitan do nas wszystkich ma największy dochód. Ma wszystkie to te renty, pensje, wszystkie predatki, asekuracje, amplikolajfy, kombatanckie prediły, rodynny, szkilny i zapomogu na liky. Kapitan prosto rozbył bank. Neonaczyć się z biurokracją. Napisał list do prezydentowej żeny i jej męża, że chronił przed Niemcami granicę polsko-słowacką, ta mał w tej obronie znamenny tu rolu i że ho łupyt w kryżach i kolinach, i że po wojnie budował Polszczu, priatał ciły tot bordel, što ostawili nim ci, kotry nyby lubili poriadok, a i tak nema z toho nycz. I chyba proto dostał wszystkie możliwe dodatki i od 18 toho do 18 toho nie trzeba mu się trasty od niedostatku fondiu na zaliplania porożnich dir w brisiej duszy. Ta dneska kapitan chyba nie prydę, bo win przychodzi dlem czas do czasu. A za czym by mał dneska? Tak samo może pryty zaran, że to miał ani spasa, ani nie podtyszyt, bo mi się chce pyty dneska. Po zarany i zaran pewno też się mi bude chciło. To rachuje się lem teraz, bo to, że odda jaki czas budu mał prachnienia, nie boli ani nie muczyć. I nie jest specjalnie drażliwe. Prosto jebał to pes. Czytała Natalia Małecka-Nowak.
1: Lemku bliżej zmogli poznaty Myrka Nahacza zawdiaki tłumaczeniu Bombla do lemkiewskiego języka. W 2014 roku wydawnictwo Golem Seryja napeczatało powieść w perekładzie Petra Krynyckiego dwojurydnego brata autora. Bombel zawandrował i do wojwodińskich Rusyniów. Mak, multimedialny, kulturno-polityczny czasopis dla młodych, wydawany w Nowym Sadzie w Serbii, do jednego z numerów gazety douczył jak raz premierniki Nahaczowej powisty. Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu tej powisty.
3: Mirosław Nahacz, Bombel. Korotko. Nie możu się sobie naczudowaty, że starczyt lemsisty i poczaty besiduwaty, a resztu wyonaczyt ne znat jak to. Że otworił lem gambu, a reszta się stane sama. Że nie dumam szto reczy, ale wszystko się dije jednoczasno. Że totoż to jak raz pojdam w tym, że istym czasie myślu. Jakbym chaosowy związek mał prypniaty direktni do mózgu, bez jakich kabliu, prowidnykiu. Da jaka polechota by się lem zdała, a tu furt nycz i spokojne mora. A mene pomały bere kurwyczka, neweliczka i prawi teraz jest tycho pered burją i się boju, że o chwilu nechoden już budu strymaty. Zaczynat mia derty po garli i byty może zaraz się wycykam, bo ono się zdariat czas do czasu, kiedy się mi prebars chce pyty, a się nie napił. Świat, miadaku z ciłe tiło, Але драпання нічмі не дає, і чую, якби скора швалила м'я от середини. Кидся драплю по брисі, аж і виразні чую то щипання в розмаїтих внутрішніх органах, в жовтку і кишках, і врешті мрію о тим, щоб хладісьо розорвати скору, та й ся добрати до тих флаків, вштурити хин пальці, завершені нігтями і хребсти, щоб ся полегшало, а то бити може і ліпше, ніж безпосередній контакт з телевізійним спікером. Хтілбим, щоб до кінця перестало, бо кіт ся зачинам над тим зосереджати, добрі не здурію, добрі м'я не здує внутрішні шкрябання, прескору на ніч не помагат, не іде просто. Я уж хварив, що мі мус робити. То єдиний вихід. Кідлем о тим подумам, чую полехоту. Та ніч, погадам. Іще дакус дося і забуду. Властиві можу речі, що уж буде скоро ден. Вшитко єм ходен розріжнити і ніч на себе не заходит. З молоком праві, що уж переїхали, люди о хвилу зачнут виханяти корови, щоб ся зачали пасти, щоб ся наповнили травом, щоб їх натанкувати, пак сой лажут. Виригаються то-то до морди і будуть румегати, бо то румегачи. Є. А я ніяк не знам, як дух буду іще міг сідити хеу на тій безпечні затриманці, бо кід дах то прийде хварити, дося перестану, ти ся мі то любить цініт, бо перша справа, хупо мі буде ся так вказувати перед даким, хоцби то був і Петрик. А він вшитко мі знає. Друга справа, не хцу вийти на комплетного бортака, щоб деякій матери на мисль не прийшло, що я великий непек про їй дівку, а чи ходна подзвонити, де треба, і повісти, що я бесідую до себе, що ся чутні призерам на їй дівочу, котра ма 8 років, харді малює, а учительки в школі хваріат, що то пластичний талант, та й до того з гамби слина мі тече, ще ся драплю по яйчах, моргам гуні і прибую звлечени до своєї хижи, з котрої їм вионачив пиятську схованку, шпелунку і бордел, привалаючи маленьке дівчатко бонбонами. А вони прийгають ім'я захорнут до катанки для шалених. Тоді буде вшитко. Шак, кіди дах то прийде, хречні ся поклоню, і як тот дах то буде курив, попрошу о папіроса, та й буду твердив, що мої як раз ся скінчили, а склеп іще неотворений. Буду видів, хто прийде, може попрошу о деякі гроші, або ніт. Так уж було в єден час, кід мій товариш, котрий биват на четвертим селі, ген недавно тому жило було, найвеце каменярів, котрі ся учили в спілки і мали з того госен. Акуратні він єст з того села, раз ся барс напив, такой дочиста розум стратив і як на фільмах. Спокійнічко глошав з сокиром дохиш, як в деяким добрим трилері. Так рюк жені іще спокійніше, же ю порубат на чверти, бо она го фурт здраджат і в селі вшитки хлопи сой з него роблят сміхи і го легко важат. Не шанують, кід ся проходит попри них, та зато одрубат їй найперше ноги, а руки лишить, щоб ся годна була бити в груди, що то она винувата, і щоб ся годна була прекстити, бо він не смотрячи на то вшитко, хоче, щоб пішла до неба. А кіт уж собі вимолить спасіння, то дмо стане лемію заєбати єдним ударом до голови, якби рубав великий кавалець букового дерева. І повів то спокійничко. Пак зомлів і стратив пам'ят. А вона погнала до сусіди з хріялком, такой од ній подзвонила, бо сама не мала телефону, адже мусіла погнати до такого. Вшитко повторила, дослухала, додала іще таку з оцебе, що муж ю мало не забив, аутентичні ся перебарз зострашила, фурт хрявчала, та й так. А кіт по мужа приїхали, і він ся обатурив, абсолютно не знав, що ся з ним водит, чом го пов'язали, і де си влечут, а жена лем смотрит, плаче і ніяк не реагує, не пояснять тим віпчим людям, щоб його оставили, шах то їй муж і отець їй діти. Такой почав гуній плачливі йойчати, що ю кохат пребарц, що піде за ним хоцби до пекла, бо вона для нього є цілим світом, і щоб да що зробила, бо він уж ніколи пити не буде, а попри ним стояв його син, котрий мав дас 10 років, то й його зачав просити, щоб даш то мамичці повів, шак забираю тня нюся, найдаш то учинит. Але хівняр не чув, бо ричав страшечні, мало ся з того ричання не поригав. До кінця вшитки яли ричати, значить, тот хлоп і сусіда, і повезли хлопика так де до пичи. А то тож то оповідав, кіт уж вернув назад, а не ся мі не хце зараз повторяти, бо уж мном тріас от браку деякої полехоти, а на векше стріясіння не мам діяки. Адже кіт жена зрихтувала своєму мужові одвик, то тим радше людська особа, котрій вшитко єдно, що чоловікови там пороблят. Обийдуть ся з ним як з псом, як з ворохом, бортаком. Замкнут хо з ненормальнима враз його здорового хлопа, що ся лем любить напити. Є в принципі визерат, якби малохнеска полати, а зараз, кіди лем злива ся ближить, то уж фурт споминам о єднім, о тим, що ся стало 2 роки скорше. Содома і Гомора. Читала Моніка Тилавська.
1: В творах Мирослава Нагача можна йти жменьку автобіографії. А напевно уж того, що повісти суд міцно закорінений в його пережуттях. Нагач виховався в типовим лемківським світі. Був представником покоління першої половини 80-х років 20-го століття. Початком до школи ходив в Гладушові, пак їздив ПКС-ом до Горлиц. Прислугував в церкви, помагав ремонтувати лемківські пам'ятники зі стоваришенням Магурич. На перший позір був такий, як інчо. Єднак знав дозрити дуже веце, як пересічний чоловік. Мирослав Нагач, вересень 2000 року, ноц. Każda noc jest inna. Każdy nocny mrok ma inną gęstość. Nieskończoność różnic czyni wszystkie noce podobnymi. Ta była cicha i jasna. Oniryczna jak zwykle. Sen z niej wyparował, unosząc się w bieli nad lasem. Marzenia są przejrzyste, skondensowane w czubkach drzew, pną się w górę, by rano i tak wsiąknąć w ziemię razem z kroplami rosy. Przed świtem marzenia rozszczepiają słońce, które nocą wydaje się nieistniejące w żadnym ze światów. Przestrzeń staje się nieskończona i wpędza człowieka w zakłopotanie swym ogromem. Część czasu znika gdzieś na te kilka godzin i jego mijanie w mroku różni się całkowicie od normalnego dziennego płynięcia. Z braku jasności jest tylko krótkim interwałem, w którym wszystko trwa zawieszone. Słońce niknie tylko na kilka sekund, a wszystko, co wydarzyło się bez jego obecności, wydaje się chimeryczną marą, odrealnioną dosadnością opromienionych kształtów. Przez ten krótki okres pozbawiony czasu, a przynajmniej kilku jej własności, wydarzenia dotyczące ludzi toczą się obok pantareicznego mijania. Człowiek ma wrażenie, że przebywa w cieniu czegoś nieskończenie metafizycznego, imamentnego. Tak, noc jest imamentna. Noc nie posiada kolorów, może jedynie materializować się poprzez kształty. Rozłożyste gałęzie drzew są zwierciadłami naszych myśli. Wpatrując się w niego dostatecznie długo, wyłania się dwuwymiarowy, wyjaskrawiony przez niebo. Gdzieś daleko, daleko w zupełnej abstrakcji śpią inni ludzie. Jest im wszystkim ciepło i można by jeszcze coś o nich napisać, jednak to całkiem inny świat i prawie tak trudno o nim myśleć jak o tym, że na drugiej półkuli jest dzień. Szliśmy jak zawsze, tylko we dwóch. Mijaliśmy wypaczone banalnymi opisami poetów owe mistyczne góry. Jednak tej nocy coś z nami było nie tak, jak być powinno. Metafizyka znikła, wyparta przez błoto, które pozwalało o niej całkowicie zapomnieć. Na spodniach, twarzy, rękach leczyło z romantycznej choroby duszy. Każdy krok zatapiał się w rozmokłej ziemi. Każdy dokonany krok stawał się powodem do radości. Szliśmy bardzo powoli, a za nami nie zostało już nic. Powoli zamykał się za nami czarną płaszczyzną, która wtedy była kresem jednego świata. Księżyc, zawieszony w najniższych partiach drzew, wydawał się umieszczoną tam latarnią uliczną. Czasami sam się dziwię irracjonalności ludzkich porównań. Dwa dni wcześniej była jasna pełnia, kradnąca nocy część jej ciemnej magii. Lecz wtedy już w prawy górny róg tarczy powoli wkradała się czerń, pozbawiając księżyc doskonałego kształtu. Jest taki moment w nocy, najdziwniejszy z jej wszystkich chwil, kiedy noc przechodzi w swój najczarniejszy wariant i poza nami nie istnieje nic. Jesteśmy tylko my. Jak gdyby poza naszym światem nie było żadnego innego, bo to, że gdzieś tam śpi kilka milionów ludzi, to rzecz wprost nie do wyobrażenia. To absolut, którego nie zdoła objąć się umysłem. Tak samo jak Bóg. Liczy się tylko teraźniejszość, bo inne formy czasu biorą się po prostu ze światła. Owszem, wspomnienia na skutek introwersji stają się wyraźniejsze nawet od tego, co będzie za kilka sekund, lecz nawet one pływają w nocnej irracjonalności wszystkiego. Więc szliśmy jak zawsze we dwóch. Naszym imperatywem nie było romantyczno-sentymentalne pragnienie poznania piękna przyrody, lecz około 20 przyjezdnych dziewczyn z pobliskiej wsi. Turystki, a takie są najłatwiejsze. Robiliśmy za autochtonów, bo to teraz modne. Ezoteryczność czerni zrobiła jednak swoje. Nikt z nas się nie odzywał. Słowa w powietrzu brzmiały wstydliwie. Tlen nie chciał ich przenosić i wszystkie zdania pozostawały niedokończone. Ginęły gdzieś nad lasem, zanim ich sens dotarł do uszu. Woleliśmy więc nie mówić. Cisza, ta banalna, piszcząca, której przerwanie kojarzy się z profanacją świętości. Więc szliśmy jak zawsze we dwóch, zauroczeni obrazami niby z płócień wyspiańskiego. W łące, nie wiadomo gdzie, szumiał świerszcz, z nieokreślonego punktu w przestrzeni dochodził śpiew ptaka, Cała reszta była podkładem. Czasami coś śpiewaliśmy, jednak żadna piosenka nie miała końca. Tonęła niedoskonała pomiędzy szumem wszystkiego, onieśmielona czarną ciszą bez dna. Paliliśmy papierosy, a nieświadome niczego świetliki udowodniały okrucieństwo i niedoskonałość przyrody. Gasły dopiero po kilku sekundach, tak, że końcówka papierosa jarzyła się fluorescencyjną zielenią. Nikt z nas o tym nie mówił, bo i po co? Świetliki mała rzecz. Od drzewa do drzewa i dalej. Kombinacja powtarzana wtedy niepoliczalność razy, bo i po co liczyć? Śpiewaliśmy szlagiery o utraconej miłości, niebie, ziemi, górach i co jeszcze się przypomniało. Lecz najczęściej wiadomo, kobiety. O czym może śpiewać dwóch facetów w środku dwóch tak wielkich rzeczy? Choć właściwie noc to nie rzecz, las też, ale sens mimo to jest zrozumiały. Przystawaliśmy często, lecz nie aby odpoczywać. Noc była taka, że mogliśmy przewędrować ją całą. Przystawaliśmy tak po prostu, przerywając śpiew i niewiele mówiąc. W takim otoczeniu każdy by tak zrobił. Przystawaliśmy patrząc daleko, w horyzont, gdzie ziemia przechodzi w granat i krańce drzew. Za nimi nie było już nic, bo w nocy, czego się nie widzi, tego nie ma. Na polanach, przy samej ziemi, w wierzchołkach traw majaczyła nierównomiernie rozdzielona bladość. Była jak papierosowy dym z tym swoim kolorem, jak zastygły papierosowy dym. Zanurzyliśmy w niej ręce, które ginęły w bieli, specyficznej czarnej bieli nocy. Na dłoniach czuło się wilgoć i delikatność. Noc miała słodko mdły zapach bez wstydników i gnijącej ściółki. Na samym dnie woni czaił się dym z pobliskiej retorty. Czuliśmy, że noc nas wchłania. Powoli. Nasze ciała robiły się coraz czarniejsze, jednak przyjmowaliśmy to z całkowitą obojętnością. Z coraz większym trudem odróżniałem przyjaciela od powietrza przysyconego mrokiem. Jego coraz rzadszy głos był już całkowicie pozbawiony jakiejkolwiek semantyki, nie przynosił żadnych sensów, brzmiał tylko coraz podobniejszy do atawistycznego mruczenia. Lecz szliśmy dalej jak zawsze we dwóch. Cel podróży zginął gdzieś w podmokłych łąkach, zapomniany od narkotycznych oparów późnej pory. Przyjaciel coraz rzadziej stopami dotykał ziemi, zdawał się raczej płynąć. Patrząc na własne nogi, widziałem to samo. Mrok czuło się już w myślach. Permanentnie zagarniał coraz większe obszary racjonalności w naszych umysłach. Widzieliśmy tylko, że idziemy. Przestaliśmy zwracać uwagę na drogę, a mokrość i bagna nie stanowiły już żadnego problemu. Nogi mojego przyjaciela zniknęły zupełnie, moje też. Cały był rozmyty i głupio się uśmiechał nierozumiejącym ogromnym grymasem, który wykraczał poza ramy jego twarzy. Przenikaliśmy już drzewa, nie zwracając na to uwagi. Noc wydawała się jeszcze piękniejsza, lecz teraz emanowała innym jego rodzajem. Kolory nie były mu potrzebne, bo jego istotę stanowiła jedność. Wszystko z wszystkim. Noc puchła, jak rozszerzający się w nieskończoność wszechświat. I szliśmy dalej i dalej, coraz szybciej. Czerń zbliżyła się do swojej idei, stając się od niej nieodróżnialna. Po tym momencie mrok powinien już ustępować, blednąć i tracić swą esencję, pożerającą kolory i kształty. Nad horyzontem powinna pojawić się cienka, najcieńsza linia światła, ekspansywna, powiększająca się niezauważalnie aż do przyjścia świetlistego Mesjasza. Znikał i wszystko z nim. Ciemność zaraz przed swym przesileniem przyćmiewa całość empirycznych doznań wzrokowych. Las się kończył, jak wszystko kiedyś. Wychodząc, a właściwie wypływając z niego, noc stała się lżejsza. Zawierała więcej materii. Kolega z czarnej nicości wracał do normalnej powłoki. Wspomnienia i cel wędrówki powróciły, jak gdyby myśli również miały być materialne. Wstawał nowy dzień i nic nie mogło powstrzymać ekspansji światła. Pierwsze pojawiły się kształty i kontakt z nimi. Sama ich obecność wystarczała do powrotu zwykłego sposobu myślenia. Kolory afinowały z mroku, dzieląc dotychczasowy jednolity świat. Rzeczy nabierały uprzedmiotowienia. Co ciekawe, przyjmowaliśmy te wszystkie powolne metamorfozy noszące znamiona cudu z osobliwym indyferentyzmem. Byliśmy świadkami szóstego dnia, w którym wszystko nabiera ostatecznego wymiaru i reifikacji. Światło spływało permanentnie, przynosząc dyskursywne i pragmatyczne widzenie świata. Wszystko wchodziło w swoje normalne ramy i na niedopowiedzenia czy wyobraźnie nie starczało już miejsca. Forma wypełniała całą materię. Świetlna, ostateczna forma, której nawet demiurg nie może zmienić. Słońce redukuje człowieka do zwykłego obserwatora. I szliśmy jak zawsze we dwóch. Świat się zmniejszył, a przestrzenie z absolutu przeszły w zwykły, doświadczalny wymiar. Wszystko, co było przed, powróciło, a noc wtedy stała się snem. Gdy trwała, czas nie istniał, więc tak naprawdę nic się nie wydarzyło. Potem wstał dzień. Czytała Olena Duć. Za jedno wnutri Mirosława Nachacza siedyła niepokirna dusza, jaka furd hladała da czoho inczoho. Znał welo protemny czasty ludzkoho życia, pisał o nich w swoich tworach. Najwece prodolu jeho selan opisał w bombly, ale tak samo do lemkołyny odnosił się i w inczych swoich tworach, medżeńczyma w bociani i loli. Pisał, że w tych sełach, gdzie już nid lemkił, je takoj tycho i porożnio, ale nie dla neho. Czuł, że tam dale sud lude, jak raz bocian i lola, powist, jaka jawyła się w 2005 roku, może być brana za najwece autobiograficzne odniesienie autora. Wspominał o swojej drodze do Warszawy, o tym, jak on prożywał swój sztodennist.
4: Mirek Nachacz, Bocian i Lola. Pusto tutaj. Normalnie nikt nie chodzi. Zwłaszcza teraz. Dawniej chodzili. I nie było pusto. Ja ciągle słyszę. Jakby oni w końcu zaczęli wracać. Jakby łazili od jednego miejsca do drugiego. Tam, gdzie dawniej stały domy. To można poznać. Czasem mi się wydaje, że to nie mogło się stać, bo za dużo. Nie można się tak zmienić, ale im się udało. W kilka dni, albo nawet godzin. A potem to, co zostało, rozpadło się. Nie musieli podpalać. I jest pusto. Teraz. Dawniej nie. To nawet nie stało się od razu po tym, jak ich wygnali. Bo widzisz, tak jak mówiłem, to nie jest tak, że zmienia się od razu. Po tym, jak ich wygnali, ciągle wydawało się, że ci ludzie zaraz wrócą. Nie było pustki. Ona przyszła potem. Jak ten brak. Te zostawione rzeczy, niedokończenia, wlazły w ziemię, wlazły we wszystko, co jest dookoła. I potem zmieniło te wszystkie rzeczy. Teraz jest pusto, a dawniej nie. Dawniej było pełno. Przyszli i powiedzieli. I nikt do końca nie wierzył. Był taki jeden, który mówił, że coś się stanie, żeby się opamiętali. Bo zawsze taki ktoś jest. Ślepy, głuchy, jakiś kaleka, który wie. Mówił, że przyjdzie kara i przyszła ze wschodu, ich wypędziła. I nikt nie wrócił, bo było tego za dużo. Do tego nie można było wrócić, tak naprawdę. Jak się nie zostało, jak wymazali, to wszystko się zmieniło. A ich dzieci urodziły się tam. To już nie to samo, mówię ci. Jak ktoś tu się nie urodził, nie zrozumie. Jego krew jest inna. Ktoś może mówić inaczej, ale ja swoje wiem. Ktoś, kto jest obcy, nie zrozumie. Tutaj wszystko się zmieniło. Przyszła po nich cisza na ludzi. Ale taka, której nie można zagłuszyć, bo ona zlała się z tymi wszystkimi miejscami. Nawet kamienie popękały. Te, które oni zrobili. Popękały ramiona. Odpadły te niepotrzebne. Źle to wymyślili. Potem była cisza. Wszystko. Nic nie szumiało. Te miejsca nie mogły w to uwierzyć. Nie mogły się przyzwyczaić do nowego. Teraz wszystkie te miejsca wyglądają tak, jakby nie do końca godziły się z tym, że nikt tu nie mieszka. Bo to nie jest oczywiste. One się jeszcze nie przyzwyczaiły. Dla kogoś, kto tu nie mieszka, ta pustka jest normalna. Ale ja tu wszystko widzę. Te miejsca, gdzie stały chaty. Dla mnie to nie ma pustki. Jest cisza. Ale pustki nie ma. Ona wlazła do środka. Na zewnątrz jest wypełnione. Mogli wymazać tylko drewno, kamień i ziemię. Ale nie te wszystkie lata, które były przed. A potem wlazła w drzewa, w kamienie. I dlatego popękały. Nikt nie przechodził. Zostały ślady. Mnóstwo śladów. Wcześniej spadł śnieg. Prawie pod koniec września, żeby przykryć, może ktoś się wstydził. Nie wiem, czy wierzę w Boga, ale jak jest, to się wstydził, że na to pozwolił i musiał wszystko zasypać, tak jak teraz. Od wtedy nie było takiego śniegu. Teraz też się czegoś wstydzi, albo sobie ich przypomniał. Bo teraz przyszła taka cisza jak wtedy, jak ich wypędzili, wygnali. Wszystkich. Nikt nie został. I teraz ludzie mówią, że wygląda, jakby ich nigdy nie było. Może to prawda. Na pewno, bo nie mogło się tak zmienić. Może ja tego tak naprawdę nie pamiętam. Może pamiętam coś zupełnie innego. Może całe życie tylko siedzę tutaj i wypalam węgiel. I nic poza tym. Ich nie było. Ja tego nie widziałem. Tych sznurów, które wypływały z kotlin. Tego obrazu, który nie mógłby mi się przebić przez oczy. Który wydawał się zmyślony i nieprawdziwy. Odeszli na zachód, zostawiając z sobą tak dużo, że to było jak śmierć. Potem przyszły pożary. Ogień skończył z rzeczami. Spopielił i przemienił w czerń. Do teraz czuć spaleniznę. Zapach. Jego też się nie da pozbyć. Wlazł w ziemię razem z pustką. Bo wiesz, to nie jest tak, że się nie kończy. Opowiem ci o tym. Że coś może być, trwać, a potem znika. Ile wtedy miałam lat? Tak jak ty gdzieś. A teraz jestem stary. Jestem czarny od tego dymu, od węgla, od ognia. Ten kolor, syf, to we mnie weszło. Już się nie da zmyć, nie schodzi, już nawet nie próbuję. Kiedyś tak, teraz nie. Dawniej byłem czysty, miałem białe włosy, jako jedyny. Tutaj wszyscy mieli czarne, a ja nie. Ja miałem białe, jak siano. Dopiero potem szczerniałem. Teraz możesz w to nie wierzyć, ale po co mam ci kłamać? Cały poczerniałem. Od środka też. Od tej pracy i od tego, że zostałem prawie sam. A kiedy przyszli po nich, mnie tu nie było. Służyłem w wojsku, gdzieś indziej. I komuś to umknęło, że jestem taki jak oni. To przez te włosy i przez to, że byłem wyższy. Nigdy nie wierzyłem w Boga. Jeszcze jak byłem młody, nikt mnie nie mógł przekonać. Ale chodziłem. W niedzielę i święta. Okrążyli wieś. Wtedy ludzie myśleli, że takie rzeczy mają już za sobą. Że nic takiego już się nie wróci. Bo przecież nie byli tacy źli, żeby spotkało ich to znowu. Bo przecież sam wiesz, jak było. Jak było kilka lat wcześniej. Co się działo ze światem. Wtedy ludzie myśleli, że mają spokój na jakieś kilka lat do przodu. I oni też. Myśleli, że nikt nie przyjdzie już do nich w mundurze i będzie tak jak wcześniej. Byli nawet gotowi żyć tak, jakby tych 6 lat nie było. Tak myśleli. A potem tego dnia, kiedy coś zaczęło się dziać, wydawało się im, że to jest nieprawda. Szli posłusznie, nikt się nie wyrywał. Każdy myślał, że śpi, że zaraz się obudzi. I nawet nie chciał się męczyć ucieczką przez sen. Bo rano czekało na nich mnóstwo zwyczajnej pracy. Dlatego nikt nic nie zrobił. Inni mówili, że tylko straszą, że chcą jedynie pokazać, kto tu tak naprawdę rządzi. Że to, co przyszło po wojnie, jest silniejsze od natury, od tego kogoś, kto osiedlił tutaj ich przodków. Że ten nowy ma tyle siły, żeby mu się przeciwstawić. I nikt nic nie robił. Wychodzili z domów, całe rodziny. Wyglądali jak cyganie, tylko bez ich szczęścia i kolorów, bez pierzyn i futer. Ludzie mieli mało czasu. Wszystkich wygnali. Szli powoli, nic nie mogli zrozumieć z tego, co się działo. Dopiero potem, jak dołączyli do ludzi z innych wsi, zrozumieli, że to, co się dzieje, jest ostateczne. Że ponad nie ma nic, że zostawiają pustkę i ciszę. A tam złączyli się wszyscy inni i dopiero wtedy zaczął padać deszcz. A oni zaczęli śpiewać. Wszyscy. Cała ta masa. To już nawet nie wyglądało jak ludzie, tylko jakby z gór spływało coś czarnego. Coś, co jest jedno i nie da się... Cała ta masa to już nawet nie wyglądało jak ludzie, tylko jakby z góry spływało coś czarnego, coś, co jest jedno i nie da się podzielić, bo to było wygnanie. Czytała Natalia Połechacz.
1: Literaturoznawci podczerkują, że nahaczowa twórczość była projawą manifestu ludy jego pokolenia. Napisał o lubowy do swojej zemli, narodu, a Anny napisał o obyczajach, cydasz to wrodzi, jak to dawno było, ale lemkołyna jest prysutna w każdym jego tworzy. Chosnuwał wulgaryzmy, ale nie robił toho prymitywno. Znał wsadyty słowo w konkretne miejsce tak, że czytacz czuł, że pisatel w sam raz dobry zrobił. Mirosław Nahacz w mer 24 lipca 2007 roku tragiczną śmiercią. O paru dni jego pochoron proszył w prawosławni cerkwy w Liszczynach i tam na prycerkownym cmuntery je pochowany. Po śmierci w 2009 roku jawiła się jego ostatnia powieść, kotroj nie wstych skinczyty i uporiadkuwaty. To niezwyczajny przygody Roberta Robura. Knyżka opowiada o uzależnionych od telewizora ludziach, jak tracić kontakt ze sztodennistią. Jest to psychodeliczna powieść, przesiaknęna niezwyczajnym wizjonerstwem. 10 czerwca 2016 roku w warszawskim Teatrze Rozmaitosty mała premieru piesa Robert Robur w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego, jaka je adaptacją posmertnej Nahaczowej powisty.
5: Mirosław Nahacz. Niezwykłe przygody Roberta Robura. Fragment. Parę chwil w białej izbie. Dziwny język. Zapachy i obraz. Naprawdę dziwny smak płynu, który nie jest cieczą. Coś tknęło go, żeby pojechać na zachód. Choć przecież doskonale wiedział, że to, czego szukają, ta wieś, do której zmierzają, jest na wschodzie. Robur powoli przypominał sobie tę przestrzeń, czy raczej to ona przypominała się jemu. Miejsca zaczynały pasować, jak utracone, zagubione fragmenty układanki, która tkwiła w jego głowie. Strumyki, smak idealnie czystej źródlanej wody, przefiltrowanej przez kilometry podziemi i tony piasku. Było kilka takich, wyraźniejszych niż inne wspomnień. Do tej puli należał też skręt na zachód, przy rozwidleniu dróg strzeżonym przez starodawną rzeźbę z kamienia. Wydaje mi się, że pamiętam. Jest tam pewien dom. Czasami chodziliśmy tam, kiedy byłem mały. Powiedział, jak gdyby sam tym zaskoczony, lub jakby to była jedna z niewielu rzeczy z dzieciństwa, którą pamiętał tak wyraźnie, że chodził do tamtego domu, kiedy był mały, że trzeba skręcić na zachód. I przypominał sobie następne, że jak chcesz się odlać na drodze, robisz to po lewej stronie, bo tutaj ludzie leją na złe, a tutaj złe mieszka z lewej. Robur złapał jeden koniec włóczki, która rozwijała się tym szybciej, im bliżej był celu. Poprosił Mają, żeby zatrzymała auto. Wyszedł na drogę. Zniknął w zaroślach. Wrócił po kilkunastu sekundach i powiedział: tak, to tutaj. Zaraz jest polana. Schowamy tam auto. Robur był cwaniakiem. Specjalnie szedł drugi, żeby móc gapić się na jej tyłek. Auto zostało w wysokiej trawie. Dodatkowo przykryli je gęstymi gałęźmi. Szli przez las bez ścieżki. Kiedy przystawali, wydawało się, jakby wszystkie drzewa zaczynały wirować. Zamykały się wysoko ponad ich głowami liściastym sklepieniem. Panował półmrok. Nie wiedzieli, jak długo idą, skąd mogli. Maja liczyła drzewa. Najpierw zobaczyli nieśmiały świt kilkanaście metrów przed nimi. Albo las się kończył, albo niebo w tamtym kierunku było na tyle niebieskie, na tyle intensywne, żeby przedrzeć się przez gałęzie wprost do ich oczu. Szli w tamtym kierunku. Czyste i dobre światło wbiło się w nich obrazkiem dwuspadowego dachu krytego słomą. Po kilku minutach, kiedy nogi zaplątały się w gęstwinie jeżyń jak w bagnie, zobaczyli całą chatę. Miała 20, a może 30 metrów szerokości. Była wysoka, choć bardziej podłużna niż strzelista. Podłużna i smukła. Zbudowana z wysuszonych bali, dostojnych i ciężkich drzew. Ale konstrukcja wyglądała lekko i wydawało im się, że patrzą na olbrzymi dom

Mamy tutaj sprawy, powiedział Robur. Od kiedy zastrzelił tamtego chłopaka, im bliżej rodzinnej wsi, tym stawał się bardziej tajemniczy. Zawsze mało się odzywał, zawsze był zamyślony, lecz teraz jego oczy zrobiły się gęste. Sprawiał wrażenie kogoś, kto bardzo długo nad czymś się zastanawiał i wreszcie przestał. Maja nie miała pojęcia, jaki był wynik tego procesu, pozytywny czy negatywny. Właściciel chaty, Maja nie dawała mu więcej niż 60 lat, chudy i żylasty, w ubraniu przystrojonym sianem, które wystawało mu nawet z gumofilców oblepionych krowim łajnem. Przywitał ich szerokim uśmiechem i sam ściągnął brudne gumowce przed wejściem do środka. A kiedy Robur i Maja chcieli zrobić to samo ze swoimi butami, przecząco pokręcił głową. Nic nie powiedział, bo na razie wystarczały im gesty. Maja wchodziła druga. Potem Robur, zapatrzony w jej poświatę, usiłując swoją twarzą łapać te fragmenty przestrzeni, których przed sekundą odcisnęła się twarz Mai. Maja mimo to w obszernej sieni przed wejściem do głównej izby chciała ściągnąć swoje buty. Lemne stichajte butiu, nie treba, wymruczał w bardzo dziwnym języku, co zupełnie zaskoczyło Maję. Popatrzyła na Robura i zapytała szeptem, zdezorientowana i trochę wystraszona. Czy ty wiesz, co on powiedział? Robert uśmiechnął się i odparł. Żebyśmy nie ściągali butów. Nie potrzeba. A potem przekroczył próg i wkroczył do sieni, schylając się, żeby nie wyrżnąć czołem w niską framugę, na której wyryty był znak ochronny. Złe moce nie miały tu wstępu. Drewno, pomyślał Robur. Pięknie pachnie drewnem, nie uważasz? Zapytała Maja, nachylając się nad Roburem dokładnie na tyle, żeby poczuł na swojej szyi jej ciepło. Tak, tak myślę, powiedział Robur i dotknął jej. Idyj, idyj, preti ciane w kuszu. Człowiek ściągnął czapkę, miał czarne i bardzo gęste, zmierzwione włosy. Uśmiechnął się bardzo szeroko i serdecznie, wyciągając dłonie w kierunku przestraszonej Mai. Nie bój się. Mówi, żebyś szła, nie ugryzie cię, przetłumaczył Robur. Mężczyzna popatrzył na niego bardzo podejrzliwie. Robert spuścił wzrok, ale za późno i mężczyzna dostrzegł coś w jego oczach. Chwilę przyglądał się jego twarzy, jakby szukał w niej jakiegoś tajemniczego znaku. Ty znasz po naszemu? Zapytał, zbliżając się do Roberta i mijając Mają, odsuwając ją na bok, jakby okazała się jedynie dekoracją. Lewą ręką zgarnął podręczną siekierę z ciężkim obuchem. Robur popatrzył na Maję. O Boże, jak mogłem zapomnieć, wymamrotał. Ona wciąż na niego patrzyła. Patrzyła na siekierę i milczała. Ale jej usta poruszały się w taki sposób, jakby pytała. Czego zapomniałeś? Robur również milczał, ale wyraźnie chciał coś powiedzieć. Mężczyzna z siekierą zbliżał się do niego coraz bardziej. Szedł powoli. Najwyraźniej pewny, że nikt nawet nie spróbuje uciekać. Robur przeniósł wzrok na siekierę, potem znowu na Maję. Przepraszam cię, ale teraz tak łatwo stąd nie wyjdziemy, powiedział. Mężczyzna stanął naprzeciwko Robura i nagle napięta atmosfera nawet nie pękła, tylko po prostu ulotniła się, bez żadnego dźwięku. Jedynym dźwiękiem był śmiech gospodarza, który znowu zaczął mówić w swoim tajemniczym języku. Ha, de Bortaku, to ty jak do rodyny i szto? Szto? Szto ty dumasz? Że ja durne pacia? Precież jaż dał na tebe tiłko rokiu. Ja znał, szto ty prydesz. Wydił jem toto. Tu zrobił długą pauzę, popatrzył w górę, potem na Maję i jakby mrugnął okiem. Ech, toto dziewczatko ma czorne oczka jak teren. Jak teren, jak teren. Ostatnie zdanie

0: bardzo melodyjnie zanucił. W ogóle to, co wypływało z jego ust, było niesamowicie oddźwięczne, melodyjne. Jego stary głos przypominał, czy raczej zawierał w sobie wysuszone, pachnące żywicą drzewo. Ten zapach, dojrzewający przez lata pomiędzy słojami, uwalniany przez ostrze siekiery. Woń benzyny i oleju z piły mechanicznej, zmieszane z trocinami. Wiklinowego kosza pełnego ziemniaków, z których wyrastają żółte kiełki. Napoju z suszonych śliwek. Suchego krowego łajna, ciepłego mleka, sadu, lipy i jabłek. I rozłupanego piaskowca. Eteru, wyścielającego powietrze napompowane dojrzewającym chlebowym zakwasem. Wysuszonej ziemi pełnej kamienia, tłustego czarnego smaru, który wrósł w dłonie. I Robur wszystko to poczuł. I ten zapach był tak mocny, że wycisnął łzę z jego oczu. Prychodysz i nyczne besidujesz, szto ty, preci ja wydżu, szto ty nasz, powiedział stary mężczyzna, rozejrzał się i krzyknął. Stara, prynę z kropku, lemne to tu twoju, lem to tuż to jej prywezly tyżden tomu. W głowie Robura równie szybko pojawiła się, co znikła myśl. Skąd przywieźli? Czy to jest odpowiedź? Przepraszam cię, ale muszę porozmawiać z nim o czymś bardzo ważnym, powiedział do Mai, a rozbawiony gospodarz znowu puścił do niej oko. No, dziewczatko, teper chłopci pidut sobie pobesidułaty. Ej, lemż to bym był kuściok młodszy, no lem kuściok, no oczka jak teręż to rosnę na pole, rzekł. Maja sądziła poniekąd słusznie zresztą, że to rodzaj komplementu, więc niepewnie uśmiechnęła się. Dziękuję, nie trzeba, powiedziała, udając zakłopotanie. Robur powiedział. Wszystko jest w porządku. Muszę coś z nim załatwić, porozmawiać. Zaraz wracamy. I razem z gospodarzem wyszli z izby. Czytała Warwara Duć.
1: Mrosław Nachacz jest zaczuslany do najzlibniejszych pisateli pokolenia, które przyszło na świt w Persji połowyni 80-tych roków. Samoridny talent autor knyżok, który furt czytać się na nowo. Lemko. Człowiek z beskydu, dla którego dola lemkołyny nikoli nie była obojatna. Na zakończenie posłuchajmy fragmentu listu, który pisał do Fundacji Batoroho z proszynią o dofinansowanie na ratowanie pamiętniki lemkiłskiej kultury. Jestem Lemkiem i nieco patetycznie można powiedzieć, iż dorastałem w cieniu cerkwi przydrożnych krzyży gór. Kiedy byłem jeszcze całkiem młody, wszystkie te rzeczy nie wzbudzały we mnie ogromu uczuć. To było normalne, a świat bez drewnianych świątyń i kamiennych kapliczek nie istniał. Rzeczywistość kończyła się w najbliższym mieście. Dalej to już bajkowo brzmiące nazwy, których używali ludzie w telewizji czy radiu. Potem powoli, permanentnie, wraz z latami, dorastaniem chyba do pewnych spraw przychodził zachwyt i nawet coś więcej, coś, co wymyka się poza ramy nazwania. Własna kultura, duma.

pierwsze nasze radio. Lem FM.

Dorosła czewertam guwam bisiduju do was z rosłaskiego studia, no i chciłbym was zaochotyć do tego, żebyście sobie w swoich kalendariach zapisali, że już w następny weekend takie dwie podii w naszym lemkiuskim kruhu. Jedna z nich bude na Lemkowyni, druga z nich bude na Czużyni. Zacznijmy od tej na Lemkowyni. Otóż w dniach 19 i 20 września odbude się Lemkiuska Tworcza Osin organizowana Stowarzyszeniem Lemkiu i Stowarzyszeniem Ruska Bursa w Gorlicach. To roka Lemkiuska Tworcza Osin poświęcona je pamięci Fedora Kuziaka, narodnego malaria, pisatela rodom z Bortnego, tak i w tot pierwszy dzień w Bortnym się stryczamy. Drugi dzień tradycyjnie w prostorach Ruskiej Bursy, a w Bortnym to ta czas zaczyna się o godzinie 17 w niedzielu zas 20 września o godzinie 16 w prostorach Ruskiej Bursy w Gorliciach. Druga z tych podróż to o tydzień to między innymi czwarte lemkiuskie śpiewania, jakie odbude się w seli Wysokie kolo Rudnoj, no i zaochoczamy, żebyście brali uczast tego roka. Tiż wystupy dwelo ciekawych ansambliu, duże się bude diało między innymi tego roka na scenie wystupla Tkyczera, Lemczatka Rostoka, Anslam Zachęta, Sasanka, Orkiestra Światowego Mikołaja. Dumam, że wszystkie prydete koniare z Przesiłszczyny prydut ta dema, jak i oczywidno zahrad zabawu. Początek podii to godzina 14, a koncerty zaczynają się o 14.30. Wszystkich kraśni prosimy na czwarte lemkiuskie śpiewania już o tydzień 19 września na Wysoku.

0: Oto masz.
1: Wertam głowam, drodzy słuchacze, przypominam, że czujecie odomasz w radiu LEM FM, nadzieję się, że wam anteny nie triszczat i nadzieję się, że wy się tak samo dobry powodzicie.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Przynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Dobro, słuchacze, ja się z wami pomaleńkę praszczam. Tak, hej, czuli z tej audycji o domach. Dnes bisiduję do was z Wrocławskiego studia. No i cóż, życzę wam zaran przyjemnej niedzieli. Odpoczywajcie. Weekend takoj jeszcze się nie skończył. No a w roboczym tygodniu dużo roboty, ale tak, żebyście też znali sobie odpoczyty. Majte się szumni, dobranicz, był z wami Severian Kosowski.

Blem FM na żywo. Wieczór z radyją Blem FM. Den z radyją Blem FM.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем FM.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

dalsze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Gentlemen, sit back.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak z łatru zaczęły robić w czorni, w botnim, zmychało z łatry, ładowali. I przyszedł ze świta. I mówił, chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyku tak, na stojat. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtą. Z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos z stareńkiej grudy. Nie jecie, synku, i nie. Niech choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

0: Syna!
1: Co? Druga? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przykłada.
1: No panesku, niczo, kurde, no wygapipowaj. Wow. No.
3: Kurde, dzięki.
0: Dzięki, Kubo!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się.
0: Dzięki.